0: Na zegarze 6 w Radiu Sochaczew wiadomości.
1: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził wieczorem na antenie telewizji Republika, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że planuje tam pozostać i korzystać z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że dziś wystąpi o ekstradycję do Polski byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nadużyciami Funduszu Sprawiedliwości.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe, poinformowały irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W ubiegłym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. W szkołach podstawowych zaczynają się egzaminy ósmoklasistów. O przygotowania do testu pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
3: Ciężka praca na miesiące przed egzaminem nie dotyczy tylko przygotowań do matur. Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
4: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
5: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje.
3: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z 3 egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
3: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
1: Początek o 9:00, dziś język polski. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek.
7: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
1: Mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka otwierasz, odkrywasz. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, by uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
8: Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
9: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
1: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński, prawie 68 kilometrów. To drugi wynik na świecie. Wśród kobiet wygrała Monika Brzozowska, pokonała ponad 52 kilometry.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jeżeli potrzebujecie deszczu, jesteście tymi, którzy cieszą się z możliwych opadów, to mam dobre informacje. Dziś szansa na przelotne deszcze może się pojawić właśnie na terenie powiatu sochaczewskiego, koło południa dokładnie, natomiast maksymalna temperatura to 21 stopni. Już mamy 13, już gdzieś tam momentami słońce dawało sobie znać, ale może to być pochmurny dzień, taki delikatnie pochmurny, tak bym powiedział. 9-10 stopni w nocy, 14 stopni jutro, 15 w środę i do 22 w dalszej części tego tygodnia i druga część tego tygodnia ma być pogodna i słoneczna.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Radio Sochaczew, na dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam po weekendzie, 4 minuty po godzinie 6 i to jest poniedziałek, który spędzamy razem, a dokładniej jego poranną część. I to jest też super informacja, że budzicie się z Radiem Sochaczew, że jesteście z nami 11 maja właśnie w ten poniedziałek. Ignacy, Franciszek i Miranda świętują imieniny. Mamy dzień bez śmiecenia, dzień doradcy podatkowego w kalendarzu. Dzień bez śmiecenia to ja myślę, że słuchacze Radia Sochaczew to obchodzą każdego dnia.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: J-Lo na początek i Przona Fanka, pamiętaj za moment.

12 minut minęło od 6, zmieniamy klimat na numer uno i tora w radiu Sochaczew. Vixen, czyli gość, który gościł w Sochaczewie także u nas, czyli Anusz z Tabem, a potem oczywiście kalendarium w radiu Sochaczew, więc nigdzie nie odchodźcie.

0: czas. No, Vixen w Radiu Słuchacze w 19 minut minęło od 6. Kalendarium już teraz. Mamy 11 dzień maja w 1573 roku. We wsi Kamień pod Warszawą w pierwszej w Polsce wolnej elekcji został wybrany na króla Polski Henryk Walezy. W 1830 roku Julian Ursyn Niemcewicz odsłonił pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie, a w 1936 wybudowany we włoskiej stoczni Transatlantyk Batory przypłynął do Gdyni. W 1945 polski linie lotnicze LOT wznowiły loty zagraniczne, a w 1958 w Parku Łazienkowskim w Warszawie odsłonięto zrekonstruowany po zniszczeniu w czasie wojny pomnik Fryderyka Chopina. W 1995 roku mieliśmy premierę filmu sensacyjnego Młode Wilki w reżyserii Jarosława Żamojdy.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Słuchaczew. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

28 minut minęło od godziny 6. Hymny za nami, przed nami elektryczne gitary, Co powie ryba i Avicii oczywiście. Natomiast za nami także niestety widowisko i mecz, chyba jeden z najlepszych meczów sezonu Ekstraligi Rugby pod kątem poziomu sportowego, czyli wielkie starcie Orlen, Orkana, Sochaczew i ekipy Aventy Pogoni Siedlce. Mówię niestety, ponieważ no, nasi przegrali, mieliśmy powtórkę z finału z takim samym rozstrzygnięciem, ale przede wszystkim są wnioski do wyciągnięcia, bo ci rywale byli w zasięgu naszej drużyny i to jest najważniejsza informacja. Co prawda wynik mógłby być troszeczkę inny, bo Orkan przegrał 21-17, ale było blisko i nawet Orkan długo prowadził, więc jeśli się wyciągnie wnioski, dobrze zagra półfinał i utrzyma miejsce w tabeli, no to podejrzewam, nie będzie zaskoczenia w tym, żeby te dwie drużyny zmierzyły się w finale i wtedy już rozstrzygnięcie mogłoby być inne na korzyść naszych. Tego się trzymamy. Chociaż

0: 24 minuty do godziny 7, moi drodzy. Jeszcze taka ciekawostka związana z rugby. Zobaczcie, Lukas Niedźwiecki z Budowlanych Łódź dopiero w tej kolejce, po tej kolejce wyprzedził Petera Stenkampa, który od początku roku już nie gra w Orlen Orkanie, a miał 139 punktów i taki dorobek, że rywalom ciężko byłoby sobie wyobrazić pogoń za nim. A w tym momencie jeszcze grający już właściwie w Rosji Peter Stenkamp może patrzeć na tabelę i swoje drugie miejsce. No i tutaj jeszcze Rian Van Zyl z Juvenii Kraków goni, ale pewnie wyprzedzi. Natomiast w dalszej części tabeli dopiero niższe dwucyfrowe wyniki. Także to pokazuje, jaką moc i jaki potencjał miał ten zawodnik. Ale Harrison Astley też sobie nieźle radzi. Już wskoczył do szóstki punktujących najlepiej zawodników w tym sezonie. A Orkan co prawda przegrał z Aventą Pogonią Siedlce 21-17, ale to nie za wiele zmienia, dlatego że cztery drużyny, a nie dwie, liczą się w walce o finał, czyli będziemy mieć półfinały i o tym wszystkim, o tej formule rozgrywek także posłuchacie w naszym lokalnym sporcie po 9, 17 i 20.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Fajny klimat, prawda? Igor Herbut. Do tego Zalia oczywiście i Vito Bambino. To jest nowe męskie granie 2026. Mam nadzieję, że wam wpada w ucho. 11 minut do godziny 7. Za moment w ucho nam wpadną wiadomości lokalne, wiadomości z kraju, ze świata. Jeszcze Ed Sheeran, Bad Habits, Gromy, Sweet Emotions. Dużo dobrej muzyki dla was na udany poniedziałkowy poranek i dobry start. A po 7 porozmawiamy sobie o śmieceniu, a właściwie o nieśmieceniu. Chociaż bardziej w kontekście śmiecenia chyba. Tak mi się wydaje.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Radio Sokaczew.
1: A wiadomości w Radiu Sokaczew już za 5 minut to młodość. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski na 94,9.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Słuchacze w Traugutta 3.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
10: Mamy godzinę 7. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: O rodzinie w sochaczewskim kinie Odeon za sprawą poradni psychologiczno-pedagogicznej to na początek serwisu. Sochaczewski ratusz szykuje kolejne udogodnienia dla mieszkańców. Chodzi o dokonywanie płatności. W tym serwisie także o niecodziennej sytuacji w gminie Sochaczew. Policjanci z sercem do małego Łoszaka. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Już po raz piąty poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Sochaczewie zaprosiła nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz rodziców na konferencję edukacyjną, której hasło brzmi: rodzina to wszechświat dziecka.
12: Jedna jedyna rzecz, która się nie zmieniła, to jest ranga i wartość rodziny. Bez względu na to, co się dzieje w instytucjach pomocowych, co się dzieje w społeczeństwie, co się dzieje w szkole, to wszystko jest pewnego rodzaju dodatkiem. Rodzina jest najważniejszym środowiskiem, pierwszym środowiskiem, w jakim wychowuje się dziecko, i jej wartość jest niezmienna. Dlatego taki temat tej konferencji.
11: Mówiła dyrektor poradni Aleksandra Siekiera. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem starosty Jolanty Gonta. Na miejscu reprezentowała ją wicestarosta Anna Pawłowska, która podkreśliła, jak ważne są tego typu konferencje. Wydarzenie składało się z prelekcji specjalistów, ale też podsumowania trzech konkursów organizowanych przez poradnię: Świat wirtualny, a moje emocje, kolorowa ortografia, z pokolenia na pokolenie, czyli moja supermoc w spadku po babci i dziadku.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Sochaczewski ratusz inwestuje w wygodę mieszkańców, którzy dokonują bieżących opłat podatkowych i tych za gospodarowanie odpadami. W mieście przyjął się tak zwany opłatomat, który znajduje się w ratuszu, ale planowane są też nowe rozwiązania.
13: Opłatomat chyba jednak się przyjął w mieście i bardzo ułatwia płacenie podatków. Mamy decyzje z kodami QR, które po przyłożeniu do opłatomatu wyskakują wszystkie niezbędne informacje dotyczące płatności, a chcemy też wprowadzić kolejne ułatwienia. Chcielibyśmy, żeby ten program przypominał o terminach płatności. Są takie też czasami sytuacje, że ktoś nie dopłaci złotówki, czy ma nadpłatę złotówkę, to też, żeby szła od razu informacja o tym, że ktoś musi coś dopłacić, czy ma nadpłacone, żeby te płatności były od razu tak powiązane z tą kartą naszego płatnika, tak, rozksięgowywanie od razu na kontach.
11: Mówiła skarbnik Jolanta Brzuska. I zmieniamy temat. Do niecodziennej sytuacji doszło na terenie gminy Sochaczew. Na jedną z posesji wszedł maleńki łoś. Zadzwoniono na numer 112 i z odsieczą ruszyli policjanci z Sochaczewa. Okazało się, że w pobliżu nie ma matki zwierzaka, nie słychać też jej nawoływania. Łoś okazał się tak słaby, że nie miał siły wstać. Z pomocą przybył weterynarz, który ocenił, że łoszak ma dopiero kilka dni. Ostatecznie zwierzę trafiło do ośrodka rehabilitacji zwierząt dziko żyjących. Ostatnie informacje są takie, że dopisuje mu apetyt.
14: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Ziobro potwierdził wieczorem, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Politycy Ziobry nie oszczędzają, to kompromitująca go decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
15: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
14: Z kolei partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
16: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
14: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, by ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma on usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Po południu ma się zakończyć ewakuacja pasażerów holenderskiego wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Hiszpańskie władze utrzymują, że są zdrowi, ale z Francji dobiegają wieści, że jeden z pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Po zakończeniu ewakuacji wycieczkowiec ruszy do holenderskiego portu w Rotterdamie. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Według polskiego sanepidu jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz jego załogę.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: A już 17 stopni wskazują termometry. Wiatr do 20 km na godzinę. Warunki biometeo raczej dobre, neutralne, aczkolwiek może to się zmienić ze względu na opady i możliwe przelotne burze. Opady koło południa możliwe, ale czy one wystąpią, to też sobie ręki nie damy uciąć oczywiście. Ale 14 stopni we wtorek też szansa na opady, 15 stopni w środę i potem od 20 do 23 stopni w dalszej części tego pięknego tygodnia.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: 6 minut minęło od godziny 7. Moi drodzy, Electric Light Orchestra na początek, za moment Meduza i potem w hicie dnia Scissors Sisters. Dużo dobrej muzyki i Radio Sochaczew na udany poniedziałkowy poranek.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Taki numer dla Was w hicie dnia. 13 minut po godzinie 7. I don't feel like dancing. Dokładnie u nas.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Można powiedzieć mistrzyni wprowadzania w nastrój. Ania Harwan, w to mi graj w Radiu Sochaczew. Za moment zerkniemy na tusochaczew.pl, moi drodzy, i porozmawiamy o sukcesach między innymi taneczno-sportowych, bo ten weekend przyniósł też dobre informacje naszych ekip rywalizujących, startujących, grających, tańczących właśnie poza granicami Sochaczewa i w innych ważnych miejscach w Polsce.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
4: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Imprezy. Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
3: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
1: Autopromocja.
5: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama. Scatman's World.

0: Ach, jak przyjemnie posłuchać takiej muzyki w Radiu Sochaczew, prawda? 29 minut do godziny 8. Cieszę się, że jesteście z nami, moi drodzy. Będzie kilka słów na temat kolejnych gwiazd odsłanianych przez Urząd Miasta. Dowiedzieliśmy się w minionym tygodniu, że Skolim odwiedzi nasze strony. Na to oczywiście podczas WSC Festiwalu. Wystąpi także Guzior, a do tego okazuje się, że podczas Dni Sochaczewa na scenie amfiteatru zaprezentuje się zespół Farba. Tych odsłoniętych kart jest coraz więcej, nie tylko zresztą w Sochaczewie żyją muzyką, bo także i między innymi w naszych miastach sąsiednich odsłaniane są karty związane z występami artystów, więc moim zdaniem będzie trzeba do tego po prostu usiąść i rozpisać sobie dobrze kalendarz koncertowy lata 2026, żeby te wszystkie imprezy obskoczyć i tych wspaniałych artystów posłuchać na żywo.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: A u nas już za moment trafik, czyli informacje z dróg.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Co ja wam mogę tutaj powiedzieć, moi drodzy, poza tym, że Trojanowską Aleją 600-lecia pojedziecie wolniej. Spora aut na Warszawskiej, ciasno na skrzyżowaniach ze światłami, także po przejazd przez most nieco wolniejszy niż normalnie, aczkolwiek na przykład Gawłowska luźniejsza zdecydowanie. 15 sierpnia Okrzei Piłsudskiego, tutaj też samochodów zdecydowanie więcej, tak jak i na obwodnicy przed Rondem Kuznocińskim i między 15 sierpnia a Żyrardowską. Wylatujecie 50 w kierunku A2 i tutaj utrudnień żadnych nie ma, ani korków, natomiast na węźle Wiskitki po wczorajszych utrudnieniach już nie ma śladu, droga jest przejezdna, także możecie jechać w kierunku stolicy, ale zwolnicie na wysokości Pruszkowa i na węźle Konotopa, tutaj trochę ciaśniej. Aut najwięcej zdecydowanie między stolicą a Sochaczewem na 580 i na 92. Wolniej pojedziecie przez większe miasta, ale na prostych już ruch odbywa się płynnie, aczkolwiek samochodów jest sporo.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresji. Rezultat do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
19: Reklama.

Sana i Szampan. 12 minut do godziny 8. Europe The Final Countdown przed nami, czyli ostateczne odliczanie. Będzie też Izalia Diament, która naprawdę ostatnio jest takim diamentem, że każdy artysta z nią nagrywa, ale i ona sama zachwyca swoim wokalem i nie tylko. Ale co, ja się tu będę rozwodził, bo znów może żona słuchać i potem nasłucham ja się w domu. Ale wracając do rzeczy ważnych, porozmawiamy o Dniu Dziecka zbliżającym się zresztą wielkimi krokami, ale to po godzinie 8. A na razie odliczamy do wiadomości.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
2: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj Mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Już teraz zapraszam na wiadomości w radiu. Sochaczew, jest 8.
8: Za nami dzień nowego mieszkańca w nowej lokalizacji. Dla rodziców stworzono przestrzeń pełną wiedzy i inspiracji. Ujawniono kolejne gwiazdy dni Sochaczewa i WSC Festiwalu. Ruszają egzaminy ósmoklasistów. Na początek język polski. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W Sochaczewie po raz drugi odbył się Dzień Nowego Mieszkańca. Ratusz na terenie miejskiego żłobka integracyjnego stworzył przestrzeń dla rodziców i ich maleńkich pociech. Na miejscu spotkaliśmy burmistrza Daniela Janiaka.
9: No nie ukrywam, że od samego początku bardzo mi zależało, żeby takie wydarzenie w Sochaczewie się pojawiło. Jestem zadowolony, że cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Walczymy z demografią. Sochaczew walczy. Sochaczew chce być miastem, które będzie ciekawe dla rodziców, dla nowych mieszkańców. Cieszymy się z każdego nowego mieszkańca, bo w dzisiejszych czasach każdy mieszkaniec jest na wagę złota. Ja mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym, podczas Dnia Nowego Mieszkańca, każdy rodzic wyniesie coś ciekawego, bo naprawdę jest bardzo dużo przygotowanych atrakcji, rzeczy, ale informacji dla nowych rodziców, ale też oczywiście przygotowaliśmy prezenty dla nowych mieszkańców Sochaczewa.
8: W ubiegłym roku wydarzenie odbyło się w innej lokalizacji. Na ten temat rozmawialiśmy z Joanną Kamińską, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.
10: Czy żłobek to jest dobre miejsce do organizacji tego wydarzenia?
11: Myślę, że tak, chociażby z tego względu, że mamy odrębną salę na prelekcje, z których jeśli ktoś chce faktycznie skorzystać, no to jest tak bardziej neutralnie, ponieważ no w tamtym roku nam się troszeczkę głosy mieszały, tak, bo było to na hali sportowej, a teraz mamy mało to, że piękne wydarzenie, to jeszcze w bardzo pięknym miejscu, w pięknym naszym miejskim żłobku integracyjnym i jest to również okazja do zaprezentowania, do zareklamowania, do promowania naszego żłobka.
8: Podczas wydarzenia uczestnicy mogli liczyć na sporą dawkę wiedzy, o którą zadbali uznani specjaliści. Na miejscu pojawili się też ratownicy medyczni z wiedzą na temat pierwszej pomocy maluchów oraz stowarzyszenia i stanowiska komercyjne z ofertą dla najmłodszych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Podczas weekendu ujawniono kolejne gwiazdy dni Sochaczewa i WSC Festiwalu. Do line-upu pierwszej z imprez dołączyła Farba, zespół znany m.in. z hitu Chcę tu zostać oraz Krystyna Giżowska. Gwiazda starszego pokolenia znana m.in. z przeboju Przeżyłam z Tobą tyle lat. Do gwiazd WSC Festiwalu dołączył Guzior. Przypomnijmy, dni Sochaczewa potrwają od 12 do 14 czerwca. Wystąpią wtedy m.in. Rafał Brzozowski, Tribute to Polski Jazz, How We Met, Abba Classic i Kabaretka 2. WSC Festiwal odbędzie się w dniach 21-23 sierpnia. Wystąpią m.in. Skolim, Meduza, Peja, DJ Dex, Kosa oraz Trips. Dziś ruszają egzaminy ósmoklasistów. Na początek język polski, jutro matematyka, a na koniec w środę język obcy. Wprawdzie egzaminów tych nie można oblać, ale od osiągniętej punktacji może zależeć, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Sprawdzaliśmy, jakie to są marzenia.
12: Do raczej Waszkiewicza na technik reklamy.
13: Tak samo.
14: Planuję iść do Ogonika albo do 80.
15: No, ja do liceum, do Iwaszkiewicza raczej.
16: Ja raczej do Chopina.
17: Raczej Chopina, o ile się dostanę.
18: No też Chopin i najwyżej Iwaszkiewicz.
19: Klasa społeczna raczej to jest geografia, angielski i polski rozszerzony.
20: Ja na matgoang, menadżersko-turystyczna.
21: Bielchem.
22: Na prawniczą.
8: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
23: Uwaga na burze. Synoptycy wydali alerty najniższego pierwszego stopnia dla 13 województw. Nie dotyczą Pomorza Zachodniego, Podlasia, województwa lubuskiego, a także części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Pomorza, Mazowsza, Lubelszczyzny oraz województwa warmińsko-mazurskiego. W pozostałych regionach po południu i wieczorem, a miejscami też w nocy, prócz wyładowań, spodziewajcie się ulew, gradu i silnego wiatru.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
23: To już za godzinę o 9:00 w szkołach podstawowych rusza egzamin ósmoklasisty Ben O'Connor.
24: Duże emocje nie ograniczają się jedynie do matur. Ósmoklasiści na ten moment przygotowywali się od miesięcy.
25: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
26: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
24: Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły gotowe są od samego rana.
27: Dyrektorzy wstają wcześniej, bo o 5:30 trzeba być już w szkole, żeby odebrać przesyłkę. Ta przesyłka jest zabezpieczona w kasie pancernej, a kiedy przychodzą uczniowie, najczęściej najpóźniej o 8:30, dyrektor szkoły otwiera i rozdaje te arkusze.
24: Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się od testu z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie mają 2,5 godziny.
23: Pozostajemy przy egzaminach. Prokuratura zajmuje się sprawą opublikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań, choć obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonu na egzamin. Niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
28: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Już mamy 17 stopni na termometrach. Maksymalnie dzisiaj 21 stopni, ale z chmurami i możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Więc nie wiadomo, czy ta wskazówka, termometr wskaże dokładnie takie wartości, ale ma być ciepło w tym tygodniu, to możemy obiecać. Co prawda 14-15 stopni we wtorek i środę, ale już za to do 22 w dalszej części tygodnia od czwartku i to ma być kilka pięknych, słonecznych dni.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
28: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
29: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: O śmieceniu i nieśmieceniu w tej godzinie, moi drodzy, będziemy sobie odpowiadać na fundamentalne pytania. Czemuż my to robimy? 5 minut minęło od 8, 11 dzień maja i poniedziałek z Radiem Sochaczew. Dzień bez śmiecenia w kalendarzu i to jest dobra okazja, by porozmawiać o sprawach poważnych. Jest też Dzień Doradcy Podatkowego, ale po co mamy się denerwować? Ile płacimy, prawda?
29: Radio Sochaczew.

12 minut minęło od godziny 8, moi drodzy, tak trochę o piłce nożnej, co prawda piłka nożna nasza lokalna będzie przez was dobrze słyszana po godzinie 9 w serwisie naszym sportowym lokalnym, ale o tej wielkiej piłce też musimy porozmawiać i w ogóle dumny jestem z naszych zawodników, mam nadzieję, że wy też to czujecie, bo przecież trzech Polaków w FC Porto, mistrzowie kraju, a do tego Oskar Pietruszewski prościutko z fety związanej ze świętowaniem sukcesu gnał na maturę do Polski, by ją napisać, więc porzucił drużynę, to jest odpowiedzialność. We Włoszech Piotr Zieliński mistrzem z Interem, no a w Hiszpanii z emerytury powrócił Wojciech Szczęsny i ten powrót na drugi sezon sprawił, że chyba pobił jakieś rekordy Guinnessa. Jak sam powiedział, chyba pobiłem już rekordy, jeśli chodzi o zawodnika z największą ilością trofeów na emeryturze. Jest już ich 5, a chciałbym dobić do 9. Drugie mistrzostwo także razem z nim oczywiście świętuje Robert Lewandowski. Panowie jak wino, więc mam nadzieję, że i kolejne sezony przyniosą nieco więcej niespodzianek. Chociaż odnoszą te sukcesy w klubach, a przydałoby się, żeby jakieś sukcesy pojawiły się na koncie z orzełkiem na piersi, prawda?

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

30 minut minęło od godziny 8, moi drodzy. Jak to jest z tym naszym śmieceniem i nieśmieceniem? Dziś w kalendarzu dzień bez śmiecenia, więc mam nadzieję, że i ci, którzy papierki gdzieś tam rzucają pod siebie, dziś doniosą je do śmietnika. Oczywiście zakładam, że słuchacze Radia Sochaczew nie są śmieciarzami. Natomiast mówiąc poważnie i patrząc tutaj na badania, ponad 80% Polaków deklaruje regularne sprzątanie i segregację śmieci. 84% z nas nie ma z tym kłopotów, więc okazuje się, że to garstka ludzi wpływa na komfort naszego przebywania w otwartej przestrzeni czy na ulicach, no bo czasami jednak te śmieci są obecne i rzucają się w oczy. Okazuje się, że jest procent z nas, dokładnie jest to około 30% z nas osób, które nie mają pewności co do śmieci, czy one będą podlegać recyklingowi, czy do dobrych koszy je wrzucamy. Natomiast przeciętny Polak wytwarza rocznie około 377 kg odpadów komunalnych rocznie, co jest jednym z najniższych wyników w Europie. I to jest dobra informacja. Pozostaje tylko odpowiedzieć na pytanie, ale tego chyba najwięksi filozofowie nie wiedzą, czemu

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Nie za wiele zmieniło się w ciągu ostatniej godziny. Trojanowska, do tego Staszica przy skrzyżowaniu z Warszawską, ulica Traugutta, Piłsudskiego, Olimpijska, nawet tutaj na wyjeździe w kierunku Piłsudskiego i Warszawska na światłach, to są miejsca, którymi pojedziecie wolniej. Na Gawłowskiej aut nam przybyło, tutaj zwłaszcza gdzie dojazd do Płockiej, no i jeżeli chodzi o obwodnicę, nieco luźniej

0: okolice Ronda Kuznocińskiego, no i nieco luźniej w Janów-Kuduranowskim. Wylotówki przejezdne, drożne, północne rejony Wyszogród, Janów, czy wylotówka w kierunku Brzozowa Starego i Kaptur. Tutaj wszystkie te odcinki są oczywiście przejezdne. Do 50, do A2 50 dojeżdżacie bez żadnych utrudnień i na samej A2 też zatorów i utrudnień brak. Pamiętajcie, by nie jechać na zderzaku, pamiętajcie, by jechać spokojnie i nie wykonywać dziwnych manewrów na drodze, zwłaszcza, że co chwila spotykamy w tym porannym szczycie kierowców, którym z nie wiadomo jakich powodów się spieszy, także nie patrzą na to, co robią. Ciasno na odcinkach między Sochaczewem a Warszawą, 92 i 580, tutaj dużych utrudnień nie ma, ale wolniej przejedziecie przez Ołtarzew czy Ożarów Mazowiecki. Nieco luźniej właśnie na 580, na przykład na wysokości Leszna czy Bożęcina Dużego. Tutaj ruch odbywa się płynnie, a ja wam życzę spokojnych podróży.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domu pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
6: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
8: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia. Autopromocja.
9: Reklama.
8: Absolwencie, dołącz do nas już dziś i studiuj na najciekawszych kierunkach psychologii, pedagogiki i innych w Akademii Nauk Stosowanych w Kutnie. wsgk.com.pl

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
7: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
16: Reklama.

6 minut do 9. Kierunek wiadomości w Radiu Zachaczew. Będą te lokalne, będą te sportowe też. A po godzinie 9 rozmowa z gośćmi dnia i kolejne niespodzianki w Radiu Zachaczew.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Jest 9:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Dzień nowego mieszkańca z wartościowymi prelekcjami, a rodzice z szansą rozmowy ze specjalistami. W tym serwisie zapraszamy na spektakl teatru amatorskiego Niezła Sztuka. Powiemy też o gwiazdach, które wystąpią na tegorocznym święcie lnu w Żyrardowie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Miejski żłobek integracyjny w Sochaczewie zamienił się w przestrzeń wiedzy i inspiracji rodziców malutkich dzieci. W sobotę odbył się tu Dzień Nowego Mieszkańca. Swoją wiedzą podzieliła się m.in. doradczyni laktacyjna i neurologopeda Magdalena Bednarczyk.
10: Co powiedziałaby Pani wszystkim mamom, które karmią piersią, które chciałyby karmić?
11: Chciałabym powiedzieć, żeby się tego nie bały i żeby miały takie zapewnienie, że na każdym etapie, nawet jak się pojawią malutkie problemy, najczęściej są one przejściowe, że dostaną wsparcie od właśnie pań położnych, od doradców laktacyjnych, żeby się nie bały tej bliskości.
9: Na miejscu pojawiła się też Virginia Narojczyk, psycholożka dziecięca.
10: O czym dzisiaj będzie Pani mówić?
12: Będę mówić o rozwoju poznawczym, o rozwoju więzi i na co zwracać uwagę, żeby nie przegapić ważnych sygnałów w rozwoju dziecka.
10: A na przykład na co trzeba zwracać uwagę?
12: Na przykład na inicjowanie kontaktu, na chęć dziecka do spędzania czasu z nami, u małych dzieci na ten pierwszy uśmiech.
10: To kiedy dziecko powinno się zacząć uśmiechać?
12: Od 2 miesiąca już możemy obserwować taki uśmiech społeczny.
9: Zaproszenie na wydarzenie przyjął też ceniony fizjoterapeuta Paweł Zawitkowski.
13: Jest więcej lęków niż trzeba. My jesteśmy po to, żeby te lęki rozwiewać, tłumaczyć, dlaczego dziecko coś robi albo czegoś nie robi. To jest dosyć proste, bo dziecko jest chyba najbardziej logiczną istotą na Ziemi. I naprawdę, jeżeli pozwolimy sobie na chwilę spokoju, uważności, chwilę czasu dla dziecka, łatwiej nam będzie je zrozumieć.
9: Teatr Niezła Sztuka, działający przy Sochaczewskim Centrum Kultury, zaprasza na premierę spektaklu Sługa Dwóch Panów. Autorstwa wybitnego włoskiego dramaturga Carlo Goldoniego.
14: Ten spektakl to jest tak naprawdę początek wszystkich oper mydlanych i różnych innych programów, które mają śmieszyć ludzi i mają zabawiać. Te gagi, które są tam opisane, są subtelne i mają rozbawić publiczność i spowodować, żeby wszyscy, że tak powiem, bardzo dobrze się bawili. Historia jest niebanalna, ponieważ opowiada tak naprawdę o pomyłkach związanych z tym, że człowiek, który miał nie żyć, nagle okazało się, że zmartwychwstał.
9: mówił Krzysztof Kowalczyk, który występuje w spektaklu. Premiera odbędzie się 16 maja po godzinie 18 w STK w Chodakowie. Wydarzenie jest biletowane. Ogłoszono gwiazdy, które wystąpią na corocznym święcie lnu w Żyrardowie. To największa impreza plenerowa w roku kalendarzowym u naszych sąsiadów. Ta odbędzie się w dniach 26-28 czerwca na terenie Ekoparku. Wśród solistów i zespołów, które wystąpią na scenie są Grzegorz Chyży, Lanberry, Tede, Young Leosia, Kubasz Majkowski oraz szwedzka piosenkarka Velvet, znana między innymi z hitu Fix Me.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
0: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Bartek Staniaszek, czas na sport. Ten mecz to najlepsza wizytówka Ekstraligi Rugby. W niedzielne popołudnie kibice tłumnie przybyli na sochaczewską Marakanę i obejrzeli powtórkę minionego finału rozgrywek. Niestety z takim samym rozstrzygnięciem. To Aventa Pogoń cieszyła się ze zwycięstwa nad Orlen Orkanem 21-17. Gospodarzom zabrakło niewiele. Ekipa Macieja Brażuka i Tomasza Malesy długo prowadziła, ale oddała pole gry gościom, którzy w końcowych minutach pokazali moc. W koszulce Pogoni zagrał Michał Gadomski.
15: Doświadczenie bardzo dziwne, lecz nie ukryłem, że bardzo chciałem wygrać ten mecz. Dziwne ze względu na to, że wychowałem się z tymi chłopakami, grałem z nimi od 6 roku życia z niektórymi. Zdobywałem największe sukcesy, lecz bardzo chciałem to wygrać i mi się udało, na całe szczęście.
16: Co tam będzie w tym sezonie, jeżeli chodzi o tabelę? No bo nie ukrywajmy, obie te drużyny walczą o medale. To się nie zmienia.
15: Co będzie? Na pewno grałem półfinały prawdopodobnie z Arką Gdynia. Jeszcze mamy mecz z Budowlanem i Lublin.
16: Tu nie powinno być niespodzianki.
15: Prawdopodobnie będzie niespodzianki, zobaczymy. W sporcie wszystko jest możliwe. Drużyna Orkana ma trochę cięższą przeprawę, bo grałem dwóch mecz z Ogniem Sopot. Wiadomo, jeden z lepszych drużyn w Polsce, co wszystkie te mecze na świecie udowadniają. No i co? I mam nadzieję, że zobaczy się z drużyną Orkana w finale ponownie.
8: Pozostała ostatnia kolejka, ale na niespodzianki nie ma co liczyć. W półfinałach zagrają Lider, Pogoń i Arka oraz Orkan i Ogniwo. Pierwsze spotkanie w Sochaczewie, rewanż w Sopocie. W meczu o pozostanie w Ekstralidze zagrają KSAZS AWF Warszawa i Budmex Rugby Białystok. Piłka nożna. Na koncie Promyka pojawiło się zwycięstwo numer 4 w ramach rozgrywek piątej ligi. W sobotę drużyna trenera Macieja Przybylskiego wygrała z Prochem Pionki 3-2. Trener Krzysztof Bargieł nieźle naoliwił swoją maszynę, która rozniosła rezerwy Zorzy Szczawin Kościelny 6-1. Mecz płockiej klasy B rozegrano w sobotę. Tego samego dnia grał także Gotthard, który zremisował w Rybnie 1-1 z drugim zespołem Chopina Sanniki. Bzura za 3 punkty w warszawskiej klasie B. W niedzielę drużyna Piotra Chmielaka wygrała zacięte spotkanie w Bożencinie 5-4, a autorem aż 4 trafień w biało-zielonych barwach był Patryk Wyrębowski. Do swojego dorobku 3 punkty dorzucił rezerwowy zespół Promyka. Porażkę poniósł za to Piast Feliksów. Nasze cheerleaderki Red Fire z kolejnym wielkim sukcesem. W niedzielę sochaczewska grupa stanęła na podium 3. ogólnopolskiego turnieju formacji tanecznych w Końskich. Drużynie udało się wywalczyć zaszczytne 2. miejsce.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
0: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Powiem wam, ja to bardzo dobrze wspominam swój egzamin ósmoklasisty, może dlatego, że go chyba nie miałem z tego, co pamiętam, albo wyparłem z pamięci. W każdym razie ciężkie jest życie ósmoklasistów. Jesteśmy z wami, wspieramy was, trzymamy za was mocno kciuki. 6 minut minęło od godziny 9, Kim Apple Bye, do tego Margaret za momencik i w tej godzinie oczywiście rozmowa z gościem dnia. Natomiast za momencik przyjrzymy się tym poczynaniom naszych sochaczewskich ósmoklasistów.

0: No to ruszamy w szkolne ławki, a dokładniej mój redakcyjny kolega Kuba ruszył, no i przepytał ósmoklasistów przed ich egzaminem, bardzo ważnym zresztą, bo to dziś.
1: Szymon.
2: Krystian.
1: Powiedzcie mi, jakie emocje wam dzisiaj towarzyszą?
3: No jest trochę stres, ale coś czujesz, że dobrze napiszę.
2: Też jest stres i no, myślę, że też dobrze napiszę.
1: A czego się najbardziej obawiacie? Polski, angielski, matematyka? Co jest waszym takim największym wyzwaniem?
3: Matematyka.
2: Też matematyka.
1: Dużo się uczyliście?
3: No.
2: Trochę.
1: Dzisiaj macie polski, to takie krótkie pytanie testowe. Kim był Zośka?
3: Zośka był bohaterem z lektury Kamieni na szaniec.
1: A coś więcej?
2: Najważniejszy był, tak ogólnie.
1: Okej, a coś z pana Tadeusza wiecie? Był pan Tadeusz, czy nie?
4: Był.
1: Dwóch bohaterów z pana Tadeusza, poproszę.
3: Tadeusz i Ewa Choryszkuna.
1: A inni może?
2: Różej, no i tyle. I pan Tadeusz, no i tyle.
1: Dobra, dziękuję wam bardzo. Jeszcze powiedzcie, czego życzycie swoim kolegom i sobie dzisiaj na egzaminie.
3: Żeby się nie stresowali.
2: Żeby się nie stresowali i napisali na 100%.
0: No i za to mocno trzymamy kciuki, moi drodzy. Natomiast jeszcze wracając do tematów egzaminu, bo mamy kwadrans po godzinie 9, więc młodzież już pisze. Pamiętajcie, że Dziady to są dopiero trudne. Najgorsza do przeczytania to jest 4. i 5. część oczywiście. No i co do pytań do ósmoklasistów, no to ja pana Tadeusza też czytałem. Wszystkie 13 ksiąg oczywiście. A co do angielskiego, pamiętajcie, że goodbye to udane zakupy, a hello to koszyk. Wujo Bartek zawsze wam pomoże, to jak telefon do przyjaciela, więc jak będziecie mieć wątpliwości egzaminacyjne, dzwońcie do Radia Sochaczew. Zawsze pomożemy. Radio Sochaczew. The Colors Italo Disco, a za 5 minut z groszem rozmowa z gościem dnia.

0: blisko.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99, vis-a-vis MFO.
8: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
15: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
16: A naszym gościem jest Radosław Jarosiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą. Dzień dobry.
17: Dzień dobry Państwu.
16: To będzie Pana pierwszy publicznie zabrany głos w sprawie przyznania jednak funduszy i to sporych przez Ministerstwo Kultury na renowację sztandaru 68. Pułku Piechoty, który próbują Państwo ratować od dłuższego czasu.
17: Tak, możemy się pochwalić sukcesem, udało się, chociaż tutaj bardzo dużo osób o to zabiegało i naprawdę gdybym miał wszystkim podziękować, to by nam pewnie czasu antenowego nie starczyło. Przyszło do nas pismo w piątek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało nam na ratowanie sztandaru 250 tysięcy w rozłożeniu na 2 lata. No i w związku z tym teraz bardzo musimy szybciutko przystąpić do wyłonienia pracowni, która zrealizuje konserwację sztandaru i jak najszybciej oczywiście próbować nasz sztandar przekazać do konserwacji.
16: Na czym to będzie polegało? Dlaczego to jest takie drogie?
17: No, jest to bardzo żmudna praca, która polega na tym, że wszystkie uszkodzenia, wszystkie bajorki, tak zwane hafty, muszą być dokładnie udokumentowane. muszą być zdjęte z płatu jedwabnego i ponownie naniesione, naszyte nicią. No to jest taka ciężka benedyktyńska praca, dlatego no, czasu jest niewiele i no, jak najbardziej pośpiech wskazany. Zwłaszcza, że jeszcze do tego dochodzi kwestia zabezpieczenia odpowiedniego całej tkaniny, żeby zatrzymać jakiekolwiek procesy degradacyjne, które tam mogą się nam w najbliższych latach pojawić.
16: Czyli ta zasadnicza konserwacja w tym roku, a ta druga część prac w przyszłym, co będzie obejmowała?
17: Sztandar, a w zasadzie chorągiew składa się z dwóch płatów. Czyli na ten rok jest przewidziana konserwacja jednego z dwóch płatów, a przyszły rok to kolejny płat.
16: Oba odnalezione, rozumiem, w kance pomniku.
17: Tak. Cała chorągiew znaleziona była w jednym miejscu.
16: Ale docelowo zamierzacie, i tutaj też takie pytanie, bo była prowadzona zbiórka publiczna na renowację tego sztandaru. Chcecie też z tych pieniędzy skorzystać, bo docelowo myślicie o odpowiedniej ekspozycji.
17: No, uczciwe by było wobec tych, którzy przekazali nam środki, żeby wydać je na działania związane ze sztandarem, albo na bezpośrednią jego konserwację, albo działania mające na celu przyszłe jego zabezpieczenie, no bo to, że zakonserwujemy sam sztandar, wcale nie wyczerpuje wszystkich działań, które muszą być podjęte, żeby zacząć go prezentować, zacząć go pokazywać ludziom.
16: Już kiedyś chyba o tym rozmawialiśmy na antenie, że to nie będzie tak, że sztandar odzyska swoje kolory na przykład.
17: Nie, on przebywał w bardzo niekorzystnym środowisku, zanurzony w roztworze, który wytworzył się po dekompozycji kanki metalowej. W związku z tym to są jakieś związki żelaza, rude, jakbyśmy to powiedzieli, jakbyśmy to opisali obrazowo, które trwale odbarwiły sztandar i na pewno nie obejrzymy już go w takim stanie, jakim on kiedyś się znajdował w czasach użytkowania.
16: Będzie ten ślad ukrycia, pozostanie na nim na zawsze, ale może to też dobrze, bo przy okazji można opowiedzieć historię, dlaczego taki kolor ma.
17: No myślę, że to jest prawda, że jakiś dramatyzm, jakaś emocja związana z tym, że on przeleżał tyle czasu w ziemi, że był ukrywany, pozostanie w postaci tego trwałej skazy na tej tkaninie.
16: Tyle o sztandarze i przechodzimy do kolejnego ważnego wątku, a mianowicie do Nocy Muzeów, bo ta już w najbliższą sobotę. Oczywiście Muzeum Ziemi Sochaczewskiej jak zawsze włącza się w te obchody, bo to jest takie trochę muzealne świętowanie. Co w programie?
17: No tak, jak zwykle, jak co roku współpracujemy z pozostałymi placówkami muzealnymi, czyli z Muzeum Kolei Wąskotorowej, z Domem Urodzenia imienia Fryderyka Chopina. Zaczynamy od spaceru historycznego ulicą Trauguta. Uczestnicy dostaną karnety biletów i po przejściu do Muzeum Kolei Wąskotorowej będą mogli wsiąść do pociągu i pojechać do Chodakowa, a następnie dostać się do Żelazowej Woli i skorzystać z dalszych atrakcji. Ci, którzy się nie zdecydują oczywiście na wyjazd do Żelazowej Woli, czy na pobyt w Muzeum Kolei Wąskotorowej, a poza tym no, jedno drugiemu nie przeszkadza, bo można między tymi placówkami oczywiście się swobodnie w ciągu dnia i kawałku wieczoru poruszać, no będą mogli skorzystać też z naszej atrakcji, a tegoreczna Noc Muzeum upłynie nam pod znakiem roweru, czyli gwoździem programu będzie interaktywna wystawa rowerowa Wsiadaj i jedź zabytkiem. Kilka, a nawet kilkanaście rowerów zabytkowych zostanie sprowadzonych do muzeum i będzie można się na tych rowerkach przejechać. Mówię rowerkach, bo część jest, są to rowery dziecięce. Także to nie jest tylko atrakcja dla dorosłych. Poza tym oczywiście będą z nami stowarzyszenia, będą z nami organizacje, które, z którymi co roku współpracujemy, czyli Grupa Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i tu też będzie temat rowerowy, bo zamierzają przedstawić sylwetkę żołnierza, ale rowerzysty, kolarza tak zwanego. Poza tym Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna, tu też jak zwykle będzie to rekonstrukcja września 1939 roku. Sochaczewska Grupa Odkrywców Historii, która też z nami we wszystkich prawie uroczystościach, we wszystkich prawie imprezach uczestniczy i tutaj atrakcją, która cieszy się niezmiennie popularnością, jest tak zwana piaskownica, czyli poszukiwanie skarbów na muzealnym skansenie, poszukiwanie różnych drobnych przedmiotów, czyli można powiedzieć, że zachęcamy młode pokolenia detektorystów do odnajdywania, do poszukiwania śladów historii na terenie ziemi sochaczewskiej. No i też stoisko będzie miało swoje PTTK, w związku z tym też to będzie, z tego co wiem, tematyka częściowo związana z wycieczkami rowerowymi. Poza tym odbędą się dwie prelekcje, jedna w wykonaniu pana Jerzego Misiaka, byłego dyrektora Kampineskiego Parku Narodowego. Jest to osoba, która była swego czasu bardzo zaangażowana w zbieranie różnych historii, takich dosyć niecodziennych o Puszczy Kampinoskiej, autor książek. Także wydaje mi się, że to spotkanie będzie bardzo ciekawe. Poza tym Tomasz Stopiński, członek Muzealnej Grupy Historycznej, przedstawi unikalne dokumenty dotyczące majora Feliksa Kozubowskiego, które od kilku lat już zbiera, w zasadzie śledzi, bo są to kopie, które pozyskuje z różnych archiwów i są to dokumenty, które prawdopodobnie podczas tej prelekcji po raz pierwszy ukażą się oczom uczestników tej prelekcji.
16: Brzmi obiecująco. Jeszcze podpytam o te rowery, bo one będą stare, jak stare, wiemy.
17: Mam informację, że będą zabytkowe, no to czyli raczej nie chodzi o współczesne sprzęty, a jak one będą stare, no to...
16: To się okaże.
17: To się okaże dopiero podczas Nocy Muzeów. No tutaj mam informację, że może być ich nawet kilkanaście.
16: To zapraszamy serdecznie. Jeszcze już kończymy, tylko tak na zakończenie podpytam, bo widziałam ogłoszenie w mediach społecznościowych, taki wpis, że szukacie wolontariuszy do muzeum.
17: To jest taka, można powiedzieć, szersza akcja, która ma na celu zachęcić młodzież do zapoznania się z pracą muzealnika, zapoznania się z historią, no a także do dosyć, można powiedzieć, dla niektórych ciekawego spędzenia wakacji. No bo umożliwia to poznanie, że tak powiem, muzeum od podszewki, od tej drugiej strony. Może niektórzy marzą o tym, żeby zajrzeć, co mamy w magazynach, jak to wygląda.

0: na Noc Muzeów. Właśnie, panie dyrektorze, ja przez chwilę pomyślałam, czy my podaliśmy godzinę?
1: Już naprawiamy ten błąd. Jesteśmy dostępni od godziny 16 do godziny, myślę, że 23. No 22 to z reguły już następuje takie trochę wygaszanie, bo to już jest noc. Już rekonstruktorzy chcą też jechać do domu się przespać. W związku z tym takie, jak ktoś chce trafić na prezentowane przez nas atrakcje, to myślę, że 16-22 to jest najlepszy moment, aczkolwiek jeszcze później też przez jakiś czas będzie muzeum można zwiedzać.
0: I to oczywiście w sobotę 16 maja. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą Radosław Jarosiński.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w sobotę.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
1: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 6 minut do godziny 10. Za nami Daria Zawiałow, przed nami jeszcze jeden zespół, który doskonale znacie, ale burmistrz miasta Sochaczew oraz Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na wystawę komiksów polskie Dymki z kolekcji Radosława Jarosińskiego. Otwarcie 14 maja, to jest już za 3 dni, godzina 10, Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej na pierwszym piętrze, ulica 1 maja 21. Doskonała okazja, by przenieść się do świata klasycznych polskich komiksów i zobaczyć kultowe historie, które bawiły i inspirowały pokolenia. Takie zaproszenie na wydarzenie. 94,9
1: FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A za moment w Radiu Sochaczew o 10 wiadomości.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
3: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
5: Interesuje cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Minęła godzina 10. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Dopiero co niedawno ruszyły matury, a już czas na ósmoklasistów. Właśnie ruszają egzaminy dla uczniów kończących podstawówkę. Na start sprawdzian z języka polskiego, na jego napisanie 150 minut. Formuła egzaminu ósmoklasisty jest bardzo zbliżona do matur, też jest podzielona na trzy części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
11: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawania. Natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
10: Do egzaminu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. Trwają natomiast wspomniane już matury. Rano absolwenci przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Na popołudniu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściło już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
12: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
10: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa, drugi z kolei wykazuje objawy.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
13: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
14: Świetny mecz i świątek. Ekspresowe zwycięstwo i gładki awans do 1/8 finału turnieju. W Rzymie rozstawiona z czwórką Polka pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. Ćwierćfinał zagra dziś po południu. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. Aluron Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii została siatkarskim mistrzem Polski. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu Jurajscy Rycerze pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1. Gospodarze źle rozpoczęli mecz, ale potem zagrali koncertowo, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
15: Dostaliśmy w pierwszym secie gonga. Zawodnicy z Lublina czytali bardzo dobrze naszą grę. Powiedzieliśmy sobie, że musimy to przeczekać i wrócić do swojej optymalnej gry. To się udało i od razu wynik był lepszy.
14: Ze swojego 5. złota w Polsce niezwykle cieszył się najbardziej doświadczony siatkarz Warty, środkowy Juri Glader.
16: Nie ma słów, to jest wielki sukces. Jak mówisz, w wieku 40 prawie 2 lat kalendarzowych zostać mistrzem Polski, to jest niełada wyczyn i jestem dumny z siebie. Nie lubię się chwalić, ale tu mogę troszeczkę jakby pochwalić się, bo to jest wspaniałe uczucie.
14: Złoto dla Zawiercia, srebro dla Lublina, a brąz walczyli siatkarze projektu Warszawa. FC Barcelona zapewniła sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii i to w najsłodszy dla kibiców sposób, bo pokonując w El Clasico Real Madryt 2-0. Bramki już w pierwszej połowie strzelili Marcus Rashford i Ferran Torres. Na 3 kolejki przed końcem sezonu Barsa ma aż 14 punktów przewagi nad Realem. To już 3 tytuł w Hiszpanii na koncie Roberta Lewandowskiego, który wczoraj wszedł na boisko w drugiej połowie. W naszej ekstraklasie niemal pewne utrzymanie jest już Legia Warszawa, bo wygrała wczoraj w niedzielę z Termaliką 1-0. Ważne zwycięstwo odniósł również walczący o utrzymanie Motor Lublin, bo pokonał na wyjeździe Wisłę Płock 4-0. W meczu Piasta Gliwice i GKS-u Katowice gole nie padły. Paul Manier z ekipy Soudal Quickstep wygrał ostatni z 3 bułgarskich etapów wyścigu Giro d'Italia z Plovdiv do Sofii. Francuski kolarz, który wygrał także pierwszy odcinek, okazał się najlepszy na finiszu z peletonu. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Urugwajczyk Guillermo Silva.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
13: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Radio Sochaczew, na dzień dobry.
9: Startujemy z grupą Lady Punk na początek tej godziny. 6 minut minęło od 10. 11 dzień maja z Radiem Sochaczew. Poniedziałkowy poranek, już przedpołudnie właściwie. Ignacy, Franciszek i Miranda dziś świętują imieniny.
17: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku, gdy pełni.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: goes. Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
1: Dokładnie 20 minut minęło od godziny 10, moi drodzy. Ja się zastanawiam, czy wy wiecie, na jakim etapie ekstraligowych zmagań jesteśmy, ponieważ tak naprawdę podział na grupy w drugiej części sezonu dobiega końca. Po jednym meczu jeszcze do rozegrania zostało naszym ekipom, natomiast czołówka już bilansu nie zmieni. I jeżeli niespodzianek, żadnych sensacji nie będzie, a wygląda na to, że nie będzie, no to mamy rozstrzygniętą sprawę półfinałów. I ja wiem, że wcześniej tylko pierwsza i druga drużyna walczyły o złoto, trzecia z czwartą o brąz. W tym sezonie jest inaczej. Mamy półfinałowe pary. Pierwsza i czwarta drużyna, czyli w tym wypadku Pogoń, Siedlce i Arka. No a w drugim półfinale Orkan Sochaczew i Ogniwo Sopot. Ogniwo wyżej, więc pierwszy mecz w Sochaczewie, rewanż zagramy w Sopocie. Tak to będzie wyglądało. Sprawa wyjścia do finału otwarta. No ale nie mam nic przeciwko, żeby powtórzyć finał z zeszłego roku, czyli żeby Pogoń spotkała się z Orkanem. Tylko rozstrzygnięcie przydałoby się, żeby było troszeczkę inne na korzyść naszych. Prawda? O tym wszystkim przeczytacie na tusochaczew.pl w zakładce Sport.
0: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602-498-126.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Moi drodzy, na gruby poniedziałek coś na cienkim mam do polecenia. Kebab na cienkim cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym. Suróweczka, pomidor, ogórek, cebula, a do tego sosy oczywiście do wyboru i napój w zestawie. Takie rzeczy funduje Pasza Kebab, Wójtówka 2D, więc warto zerknąć do menu i wybrać sobie jakąś pyszność na dobry dzień. A wiecie, jak człowiek najedzony, to i spokojniejszy, to się na pracownikach i współpracownikach nie wyżywa, więc może warto po kebsika w poniedziałek sięgnąć.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
4: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

Alphaville, Big in Japan, 9 minut przed godziną 11. Moi drodzy, prezydent Girardowa ogłosił gwiazdy, które wystąpią na corocznym święcie lnu. To największa impreza plenerowa w roku kalendarzowym u naszych sąsiadów. No i 26, 7 i 28 czerwca ta impreza odbywać się będzie. Przez 3 dni w Girardowie koncerty pełne gwiazd. Kto wystąpi? Tede, Grzegorz Chyży, Lanbery, Young Leosia, Kuba Szmajkowski. Między innymi jeszcze wystąpi Martyna Waszczuk, Velvet, Lecimy na Marsa, The Bricks i masa innych artystów i muzyków. Żyrardowska Orkiestra Uliczna także. W związku z tym zapraszamy, zachęcamy. Na szczęście to się nie pokrywa z wydarzeniami w Sochaczewie i w okolicach, więc można wpisywać w kalendarz 26, 27, 28 dzień czerwca, czyli święto lnu w Girardowie. Radio Sochaczew. Jeszcze

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
2: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
3: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
6: W Radio Sochaczew jest punktualnie 11.
7: Ruszyły egzaminy ósmoklasistów. Byliśmy z mikrofonem w sochaczewskiej czwórce. To na początek. W tym serwisie o pikniku kajakowym w Rybnie, a także o naborze do młodzieżowej drużyny pożarniczej w Nowych Mostkach. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ruszyły egzaminy ósmoklasistów. Na początek język polski, jutro matematyka, a na koniec w środę język obcy. Nasz redakcyjny kolega Jakub Skumiał wyruszył z mikrofonem do jednej ze szkół.
8: Dziś mamy egzamin ósmoklasisty. Rozmawiamy z panią dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie. Jakie emocje towarzyszą?
9: Myślę, że emocje towarzyszą nam już od bardzo wczesnych godzin porannych, bo oczekiwaliśmy najpierw na kuriera, który dostarczy nam przesyłkę z pakietami egzaminacyjnymi. Bardzo chcielibyśmy, żeby wszyscy uczniowie przede wszystkim dotarli na ten egzamin. Liczymy, że 83 osoby, cała ta liczba, dotrze do naszej szkoły. Rozpoczniemy punktualnie egzamin i będziemy czekać na wyniki.
7: Na miejscu jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu rozmawialiśmy też z uczniami.
8: Dzisiaj piszecie egzamin ósmoklasisty. Towarzyszy stres?
10: Zero stresu.
11: No tak się trochę stresuję, bo polski dzisiaj jest.
12: Ani trochę.
8: A uczyliście się sporo, czy nie?
12: Całkowicie nic. 8 lat wystarczy.
10: Matematyki trochę.
11: No ja trochę czegoś się uczyłem tam.
8: A uważacie, że szkoła was przygotowała dobrze do egzaminu?
11: Ogólnie to tak. Pani Angelika Kazimierczyk to dobrze nas wszystko przygotowała. I bardzo jej dziękuję za to. Ja się nauczyłem od niej dużo.
10: Myślę, że dobrze. Szczególnie pani od matematyki dobrze przygotowała.
12: Jak dla mnie bardzo dobrze, jak zdaję, to znaczy, że dobrze uczą.
8: Dzisiaj piszecie polski. Jakie lektury? Czego się uczyliście?
10: Wszystkiego po trochu.
8: Czyli? Konkrety, konkrety.
10: Latarnik, kamienie na szaniec i zemsta.
11: Ja się nauczyłam Małego Księcia, tak? To Baladyny, no i Latarnika.
12: W sumie to niczego. Zdaje się na szczęście. Grałem wczoraj w Counter-Strike'a, żeby dobrze strzelać. Będzie 100%.
8: I tego wam wszystkim życzymy.
7: Mówili Patryk, Bartek i Ilia.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: W miniony weekend w Jasieńcu w gminie Rybno odbył się kolejny rodzinny piknik kajakowy. Wydarzenie pełne sportowych emocji, rodzinnej atmosfery i integracji. W wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy oraz goście z gmin ościennych. Piknik podsumowuje wójt Damian Jaworski.
13: Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji, m.in. nauka pływania kajakiem. W ramach wydarzenia odbyły się również zawody kajakowe o puchar wójta gminy Rybno, rozegrane w trzech kategoriach. Kategoria kobiet, pierwsze miejsce miejsce zajęły Kornelia Filipiak oraz Maja Kalinowska. W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zajęli Kamil Radzikowski oraz Krzysztof Filipiak. Odbyła się również kategoria rodzinna. Pierwsze miejsce zajęli Urszula i Kamil Radzikowscy. Gratuluję wszystkim uczestnikom sportowego ducha walki, zaangażowania oraz doskonałych wyników.
7: OSP Nowe Moski na terenie gminy Sochaczew ogłasza nabór do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Jednostka oferuje aktywne treningi, naukę pierwszej pomocy, zajęcia sportowe i sprawnościowe, udział w zawodach i wydarzeniach pożarniczych, a przy tym świetną atmosferę i nowe znajomości. Kontakt na stronie Urzędu Gminy.
14: 13 województw z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Możliwe też porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Najłatwiej wymienić regiony, których alerty nie dotyczą, to zachodniopomorskie, podlaskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski. Gdzie indziej pogoda burzowa, ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 14 i potrwają do końca dnia, a miejscami też w nocy. Kolejna osoba ewakuowana z holenderskiego wycieczkowca ma pozytywny wynik testu na hantawirus. To francuska. Stan kobiety pogorszył się w nocy. Pacjentka znajduje się w szpitalu zakaźnym. Cztery pozostałe osoby z Francji, które wracały razem z zakażoną kobietą, miały wyniki negatywne i pozostają w szpitalu. Będą poddane ponownym testom.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: 376 oskarżonych o blisko 240 sfingowanych kolizji drogowych. Do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia wobec grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Firmy ubezpieczeniowe miały na tym stracić ponad 20 milionów złotych. Prokuratorskie śledztwo trwało ponad 6 lat. Legia Warszawa może odetchnąć z ulgą, bo po wygranej w Niecieczy jest już niemal pewne utrzymanie w Ekstraklasie, co przez większość sezonu nie było tak oczywiste. Blisko obrony tytułu jest Lech Poznań, mimo potknięcia w tej kolejce, bo do końca sezonu zostały już tylko dwa weekendy.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Pochmurno, ale bez większych opadów w Sochaczew i okolicach. Aktualnie właściwie bez żadnych opadów. Te opady dopiero się mogą wieczorem pojawić. Na termometrach 16-17 stopni Celsjusza, ciśnienie dosyć niskie, 1004 hektopaskale, a wiatr umiarkowany powieje z prędkością 23 km na godzinę, a to wszystko z południowego wschodu.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Dzień dobry. W te poniedziałkowe przedpołudnie do Radio Sochaczew jeszcze więcej muzyki. Bill Ocean, Love Free, Highs Without You na początek tej godziny. Za chwilę Offenbach, Kasia Kowalska. Loco Loco też się u nas pojawi w Radio Sochaczew. Najwięcej takich hitów. Oskar Tomczyk, cześć. Dzień dobry.

0: Jak wiecie z Radia Słuchaczew, rozpoczął się egzamin ósmoklasistów. Na początek język polski, jutro matematyka, a na koniec język obcy. Tak się składa, że byliśmy dzisiaj w Sołaczewskiej czwórce. No i pytaliśmy, jak to jest z tym przygotowaniem do egzaminu ósmoklasisty i czy jest stres?
1: Szymon.
2: Krystian.
1: Powiedzcie mi, jakie emocje wam dzisiaj towarzyszą?
2: No jest trochę stres, ale coś czuję, że dobrze napiszę.
3: Też jest stres i no, myślę, że też dobrze napiszę.
1: A czego się najbardziej obawiacie? Polski, angielski, matematyka? Co jest waszym takim największym wyzwaniem?
2: Matematyka.
3: Też matematyka.
1: Dużo się uczyliście?
2: No, trochę.
1: Dzisiaj macie polski, to takie krótkie pytanie testowe. Kim był Zośka?
2: Zośka był bohaterem z lektury Kamień na szaniec.
1: A coś więcej?
3: Najważniejszy był, tak ogólnie.
1: Okej, a coś z pana Tadeusza wiecie? Był pan Tadeusz, czy nie?
4: Był.
1: Dwóch bohaterów z pana Tadeusza, poproszę.
2: Tadeusz i Ewa Choryszkuna.
1: A inni może?
3: Różej, no i tyle. I pan Tadeusz, no i tyle.
1: Dobra, dziękuję wam bardzo. Jeszcze powiedzcie, czego życzycie swoim kolegom i sobie dzisiaj na egzaminie.
2: Żeby się nie stresowali.
3: Żeby się nie stresowali i napisali na 100%.
0: A ósmoklasistów przepytywał nasz reporter Jakub Skumiał pewną relację z tego, jak ten egzamin przebiega. Znajdziecie na tusochacew.pl. Radio
5: Sochaczew. Reklama. Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewajmy mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Radio Sochaczew to poniedziałkowe przedpołudnie, a tymczasem przeglądam portal tusochaczew.pl i czytam, że młodzież ze szkoły podstawowej z Wyczółek wróciła właśnie z Litwy, gdzie w ramach programu Erasmus Plus realizowała projekt Razem na scenie Europy. Jak czytam, był to czas intensywnej nauki, ale też pracy nad spektaklem. Przede wszystkim również żywa lekcja historii, patriotyzmu i budowania mostów między narodami. Oczywiście o tym szerzej przeczytacie na naszym portalu, natomiast warto na przykład przypomnieć i przedstawić, co tak naprawdę zjednoczyło naszych uczniów z uczniami z Litwy – taniec. Okazuje się, że nasi uczniowie wcielili się w rolę instruktorów, ucząc litewskich kolegów kroków poloneza, symbolu polskiej tradycji i elegancji, a chwilę później wszyscy wirowali w rytm belgijki. No to jest bardzo integracyjny taniec, którego, jak dobrze wiecie, można się nauczyć bardzo prosto, więc no, gratulujemy tych tanecznych lekcji, a o tym szerzej przeczytacie na tusochaczew.pl.
1: Autopromocja. Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.

0: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: rzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Wrzuć na ruszt, a wrzucamy razem z Barem Brothers Gregory, które czynne dzisiaj do 19:00 zapraszają na danie dnia, czyli zupę kalafiorową, udko pieczone oraz ziemniaki. Dodatkowo w ofercie znajdziecie także rybę smażoną dorsza oraz pierogi ręcznie robione domowe z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie. Po więcej szczegółów i po szersze menu wchodźcie także na ich Facebooka. Już teraz życzymy Wam wszystkim smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

tu Radio Sochaczew. Jesteśmy najbliżej tego, co słychać w Sochaczewie i okolicach. Już za moment powiemy m.in. o nowym wyposażeniu, które trafia do sochaczewskich szkół. Będziemy także w gminie Nowa Sucha. Tam złote gody odbyły się, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego. O tym już za chwilę. Za chwilę także o szkołach, ale tych ponadpodstawowych, bo nie wiem, czy wiecie, ale za chwilę rusza rekrutacja. Wszystko, o czym musicie wiedzieć, o tym za chwilę na 94 i 9 FM.

0: Reklama. Absolwencie, dołącz do nas już dziś i studiuj na najciekawszych kierunkach psychologii, pedagogiki i innych w Akademii Nauk Stosowanych w Kutnie. wsgk.com.pl.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Tu Radio Sochaczew w samo południe.
10: Nowoczesne wyposażenie trafia właśnie do sochaczewskich szkół. Zakupy są możliwe dzięki środkom z KPO. To na początek. W tym serwisie zaglądamy do gminy Nowa Sucha, gdzie kilka par świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego. Powiemy też o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ta rusza już za chwilę. Rozmawiamy z dyrektor 80-tki Julią Jakubowską. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Nowoczesne komputery, tablice i monitory interaktywne, drukarki 3D oraz urządzenia wielofunkcyjne. To tylko część wyposażenia, które właśnie trafia do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez miasto. Zakupy trwają, a ich łączna wartość wynosi 195 tysięcy złotych. Środki na doposażenie placówek pochodzą z projektu Cyfrowy Nauczyciel, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Część sprzętu jest już dostarczona, na część trzeba jeszcze chwilę poczekać.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowały pary z gminy Nowa Sucha.
11: To jest najpiękniejsza uroczystość w całym roku. Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się z parami, które przeżyły ze sobą ponad 50 lat, żeby im podziękować, żeby wspólnie się z nimi cieszyć, wręczyć medale w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i właśnie wspólnie poświętować. Wiem, że dla tych osób to jest też bardzo ważne spotkanie. Często się zdarza, że spotykają swoich znajomych. Tutaj też jedno tylko małe takie sprostowanie i przeproszenie. Wnioski o te medale złożyliśmy już w połowie 2024 roku, ale właśnie nastąpiło nie z naszej winy takie opóźnienie, bo chcielibyśmy jakby na bieżąco te medale wręczać. Także przepraszamy te pary, które tak długo czekały.
10: Mówił wójt Maciej Mońka, który jednocześnie zachęca kolejne pary, żeby zgłaszały się do Urzędu Gminy, jeśli chciałyby wziąć udział w takiej uroczystości. 14 maja rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Sochaczewskie szkoły zachęcają do skorzystania ze swojej oferty. 80-tka w przyszłym roku szkolnym będzie mieć podobne kierunki do obecnych, a wynika to z konkretnych potrzeb.
12: Ostatnie lata analizy, diagnozy uświadomiły nam, że nasze kierunki kształcenia, które prowadzimy w technikach, są po prostu na tyle cenne w tej chwili, jeśli chodzi o pracodawców, o spotkania z firmami okolicznymi, że nie widzimy potrzeby, żeby za bardzo w tej chwili wchodzić z innym tematem, czyli będziemy bardzo chętnie i bardzo mocno reklamować zawód technik mechanik, ponieważ w tym zawodzie jest mnóstwo ofert pracy i wszystkie spotkania, które w tym roku były w naszej szkole, dotyczyły ewentualnego później zatrudnienia takich absolwentów, przyjęcia ich na staże i udziału tych uczniów w projektach.
10: Mówiła dyrektor 80 Julia Jakubowska.
13: Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się, a także korzystanie z podpisu zaufanego nie są aktualnie możliwe. Resort zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Na razie poleca, by korzystać z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. To był dla katalońskich kibiców scenariusz wymarzony, czyli świętowanie mistrzostwa na oczach największego rywala. I spełnił się on wczoraj. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt i zapewniła sobie kolejny tytuł. Tym samym swoją imponującą kolekcję powiększył Robert Lewandowski. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
14: Real był na Camp Nou bezradny, co Barcelona bezlitośnie wykorzystała. Wygrała 2-0 i na 3 kolejki przed końcem sezonu ma 14 punktów przewagi nad największym rywalem, więc mogła świętować przed własną publicznością na oczach królewskich. Świętowali też Polacy. Wojciech Szczęsny wprawdzie się nie napracował, a Robert Lewandowski grał dużo mniej, choć akurat jego wkładu nie można pomijać, bo swoje strzelił. Jak mówił w Kanal Plus Sport, powiększył swoją kolekcję.
15: 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii, wiadomo, że też wcześniejsze Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
14: Lewandowski ma na koncie 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 10 mistrzostw Niemiec i 1 mistrzostwo Polski. W sumie w jego kolekcji są aż 33 puchary.
13: W tym ten najważniejszy za triumf w Lidze Mistrzów.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 17 stopni Celsjusza. Do 16, tak mniej więcej takie widełki. 16-17 to się aktualnie rozkłada. Pochmurno, ale bez opadów, przynajmniej w tym momencie. Gdzieś tam zza chmury słońce próbuje do nas wyglądać, a opady deszczu możliwe dzisiaj wieczorem. W nocy też może popadać. O tym pamiętajcie, na to bądźcie przygotowani. Ciśnienie niskie raczej, 1004 hektopaskale, na wiatr umiarkowany.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. To poniedziałkowe popołudnie, a już za moment także hit dnia. Sprawdzimy, co takiego w naszym hicie się pojawi. Będzie to na pewno bez wątpienia utwór ponadczasowy. Oskar Tamczyk, cześć, dzień dobry.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: tu Radio Sochaczew. Nie opadł jeszcze kurz po wczorajszym meczu Orlen Orkan Sochaczew z Pogonią Siedlce. No mecz, który na koniec dnia, jak to się mówi, nie poszedł po myśli sochaczewskim rugbystom. Chociaż walka była naprawdę zacięta i do samego końca, no ten scenariusz mógł być naprawdę różny. To co ważne, to co jest istotne, to że Orkan cały czas w grze, a to między innymi również za sprawą nowej formuły tego sezonu, o czym więcej trener Maciej Brażuk.
1: Kalendarz dość napięty, ale sezon fajny. Z perspektywy kibica to można ręce zacierać, prawda? Meczów o stawkę tak blisko siebie dawno nie mieliśmy w kalendarzu.
2: No chyba o to chodzi. Jeżeli chcemy rozwijać rugby w Polsce, chcemy mieć coraz więcej tutaj meczy na dobrym poziomie z emocjami, to jest dobry kierunek. To jest dobry kierunek. Wiadomo, że zmusza to kluby do tego, żeby mieć szersze kadry zawodnicze, ale idźmy tą drogą, a zobaczymy, jak to będzie się rozwijało.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
10: Reklama.

Jeszcze więcej muzyki w Radiu Słuchacze, was gra jeszcze więcej muzyki, to także być może tej granej na żywo. Słuchajcie, sezon letni, sezon koncertowy zbliża się wielkimi krokami. Dobrze wiemy, że różnego rodzaju imprezy będą także w Sochaczewie i okolicach. Na przykład przeglądam tu sochaczew.pl, a tam informacja o tym, co u naszych sąsiadów w Żyrardowie, czyli na Święcie Lnu. To jest impreza plenerowa największa właśnie w tym mieście w roku kalendarzowych imprez. No i w tym roku, jak czytam, liczba zespołów i wokalistów, którzy wystąpią dla publiki, jest pokaźna. Będzie Tede, będzie Grzegorz Chyży, będzie Lanberry, będzie Jan Kleosia, Kuba Szmajkowski, Strange Fruits, Dani Liewa, Velvet, Martyna Waszczuk, MM Petit, Lecimy na Marsa, The Bricks, finaliści Flux Festival czy Żyrardowska Orkiestra Uliczna. Także można również rozważyć wybranie się na ten festiwal, na tą imprezę. Kiedy? 26-28 czerwca. Kto zainteresowany, ten zapisuje w kalendarzu.

0: autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli, Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa, badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle.

0: Doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
13: Reklama.

Radio Słuchacze, jeszcze więcej muzyki. Rise Up, Here She Comes Again w remixie DJ Antonio. A za 12 minut, niecałe, o 13 najnowsze wiadomości Słuchacze i okolic. Będzie m.in. o koncercie papieskim, który w Kozłowie Biskupim co roku, a najbliższa edycja już w najbliższy piątek. Także już teraz będziemy na to wydarzenie zapraszać. O tym, m.in. o tym, za chwilę.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
4: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
9: No i mamy 13. czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Najstarsza świątynia w Sochaczewie doczeka się remontu. Pomogą środki zewnętrzne. Przed nami koncert papieski w Kozłowie Biskupim. To już 18. edycja wydarzenia. W tym serwisie także o czworonożnym spacerowiczu, który postanowił się przejść środkiem drogi, nie zważając na przepisy. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Najstarsza w Sochaczewie późno-barokowa część kościoła w Trojanowie przejdzie renowację. Podczas ostatniej sesji radni miasta zgodzili się na udzielenie parafii dotacji na tę inwestycję, która została pozyskana w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. To kwota w sumie 1 100 000 zł, stanowiąca 98% przewidywanych kosztów zadania.
11: Będzie tam m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, odkopanie ściany fundamentowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, pionowej, ścian fundamentowych, montaż folii kubełkowej, wykonanie odwodnienia i drenażu, elewacja kościoła w zakresie prac wchodzi dezynfekcja ścian, uzupełnienie i rekonstrukcja formy w partiach mniejszych, ubytków w gzymsach, parapetach, naprawa pęknień ścian i gzymsów, wykonanie tynków renowacyjnych po uprzednim skuciu tynków w miejscach głuchych.
10: 15 maja o godzinie 19 w kościele w Kozłowie Biskupim odbędzie się koncert papieski. To już 18. edycja wydarzenia, które ma na celu przybliżenie postaci Ojca Świętego młodszemu pokoleniu. Co roku organizatorzy zapraszają gwiazdę wieczoru. Kim będzie? O tym współorganizator Arkadiusz Mamcarz.
12: W tym roku gwiazdą będzie nasza tutaj sochaczewska schola Śpiewajmy Mu, która działa przy parafii Matki Bożej Różańcowej tu w Sochaczewie. Fajnie jest zapraszać takie nasze też lokalne zespoły od czasu do czasu. Jest takie przysłowie, że cudze chwalicie, swojego nie znacie. Więc uważam, że jeśli mamy takie fajne grupy, które coś robią i działają i poświęcają na to dużo czasu, dużo pracy, warto pokazać i warto zaprezentować. Także tu stąd ten pomysł.
10: Organizatorami koncertu są parafia w Kozłowie Biskupim, gmina Nowa Sucha i tutejszy GOK. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Hasło Pomagamy i chronimy policjanci biorą sobie do serca nie tylko w relacjach z ludźmi, ale także w kontakcie z naturą. Ostatnio mundurowi z Młodzieszyna udowodnili to w dość nietypowych okolicznościach, ratując bobra, który zupełnie nie zważając na przepisy i swoje bezpieczeństwo, postanowił przespacerować się środkiem jezdni. Spacerowicza policjanci zauważyli podczas nocnego patrolu w gminie Brochów. Taki gość na asfalcie to ogromne ryzyko. Dla samego zwierzaka starcie z samochodem byłoby tragiczne, a dla kierowców nagłe hamowanie lub próba ominięcia przeszkody mogły skończyć się groźnym wypadkiem. Dzielnicowy, wykazując się dużą cierpliwością, w blasku policyjnej latarki odprowadził gryzonia w bezpieczne zarośla. Dzięki temu bóbr mógł bez przeszkód kontynuować swoją wędrówkę w stronę Bzury, a nocna przygoda zakończyła się dla niego jedynie na strachu.
5: Wiadomości ekonomiczne.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
7: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
0: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
13: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
14: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr, olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł, możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
13: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej napędowy. Tymczasem Ministerstwo Energii chce utrzymania rządowego programu ceny paliwa niżej, dłużej niż do 15 maja. A taka jest obecnie data graniczna. Decyzja powinna zapaść w tym tygodniu. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami, a ma ich tam prawie 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmują hiszpańskie dzienniki. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez skwatersów. Debata na temat rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Prokuratura zajmuje się sprawą opublikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań, choć obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin. Niektórzy maturzyści go łamali, wiele osób zostało złapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły, będą mogli zdawać najwcześniej za rok.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
7: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
0: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: Jeszcze więcej muzyki, na przykład Bajme. Płynie w nas gorąca krew. Madison Beer za moment. Edward Maja czy Metzner w Radiu Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Tu Radio Sochaczew. Co działo się w miniony weekend? No na przykład po raz drugi w Sochaczewie odbył się Dzień Nowego Mieszkańca, czyli wydarzenie zorganizowane przez miasto Sochaczew dla młodych rodziców, tych najmłodszych mieszkańców Sochaczewa przede wszystkim, ale nie tylko, ale to taki główny target rzeczywiście tego wydarzenia. Co w ramach tego spotkania można było zobaczyć, czego doświadczyć? No na przykład serii prelekcji, wykładów tematycznych, na przykład takie wygłosiła Virginia Narojczyk, czyli psycholog i pedagog.
1: Na przykład na inicjowanie kontaktu, na chęć dziecka do spędzania czasu z nami, u małych dzieci na ten pierwszy uśmiech, na to, jak dziecko właśnie też gaworzy. Tutaj z Magdą będziemy trochę dzielić ten temat.
2: Do kiedy dziecko powinno się zacząć uśmiechać?
1: Od drugiego miesiąca już możemy obserwować taki uśmiech społeczny.
0: Tutaj na przykład mówiła, na co zwracać uwagę w rozwoju dziecka. Z Virginią Narojczyk rozmawiała Jowita Leszczyńska. Więcej o tym przeczytacie również na tusochaczew.pl.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A już za chwilę w Radio Sochaczew wiadomości z Mazowsza.
3: Reklama.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oksygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
6: Reklama. Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
7: Trwa podpisywanie umów w ramach programów wsparcia. Posłuchamy śpiewu ptaków w Dolinie Środkowej Wisły. A na koniec zachęcimy do skorzystania z funduszowego maja. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
6: Co słychać na Mazowszu?
7: To jest pracowity czas dla samorządowców. W regionie trwa podpisywanie umów na realizację inwestycji w ramach programów wsparcia. Lokalne wspólnoty dostały już dotacje m.in. na realizację projektów w sołectwach i na budowę miejsc służących integracji mieszkańców. Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Taki program aktywizacji sołectw, czyli Mazowsze dla sołectw, to są małe granty 15-tysięczne, ale sołectwa mogą składać się na przykład w kilka dla realizacji jakichś projektów, wymiana oświetlenia energooszczędna albo budowa jakichś obiektów sportowych, czy placów zabaw, czy miejsc integracji. Drugi rodzaj projektów to są centra integracji społecznej.
7: Beneficjenci podkreślają, że bez dotacji z samorządu województwa nie udałoby się zrealizować wielu inwestycji.
9: Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzeg. Pieniądze idą na wiaty przystankowe dla naszych kilku miejscowości.
10: Piotr Kosiarek, wójt gminy Gowarowo. Kwota pozyskanych środków to jest 275 tysięcy. Największa jakby część tej kwoty, czyli ponad 220 tysięcy, przeznaczona jest na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Gierwaty.
7: W tym roku samorząd województwa mazowieckiego realizuje ponad 20 programów wsparcia.
6: Unia pomaga.
7: Prawie 2 miliony złotych z funduszy europejskich dla Mazowsza na ochronę zagrożonych gatunków ptaków w Dolinie Środkowej Wisły. Między innymi na terenach powiatów kozienickiego i garwolińskiego oraz w Warszawie. Unijne wsparcie pozwoli między innymi na zakup łodzi i specjalistycznego sprzętu. Prace badawcze będzie prowadzić Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
11: Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego. To ważne też przedsięwzięcie, to jest edukacja, nauka, rozwój. Tutaj będą ratowane gatunki zagrożone ptactwa. Ten ekosystem, dbamy o niego wszyscy, ale oczywiście musimy dbać o te gatunki zwierząt, które no niestety przez drapieżników są, no niestety, ale zjadane. Bardzo fajny pomysł.
12: Profesor Jacek Tomczyk, dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Projekt jest z jednej strony naukowy, ale z drugiej strony jest aplikacyjny, dlatego też od początku powiedziałem aktywna ochrona gatunkowa, czyli chodzi o to, żeby cały rejon i w ogóle Polska mogła korzystać po prostu z dobrostanu przyrody. W związku z tym ten projekt nie ma tylko waloru naukowego, ale również taki aplikacyjny, wdrożeniowy. Najzwyczajniej chodzi o to, aby chronić florę i faunę Polski.
7: Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup kontenera do przechowywania ciężkiego i wielkogabarytowego sprzętu, który jest codziennie wykorzystywany do pracy na rzece.
6: Warto wiedzieć.
7: Młodzieżowe rady z Warszawy z dofinansowaniem. 14 warszawskich dzielnic otrzyma łącznie ponad 280 tysięcy złotych na działalność młodzieżowych rad. to ważne wsparcie dla uczniów, którzy chcą działać w samorządzie, mówi marszałek Adam Struzik.
13: No i cóż, życzymy młodemu pokoleniu, żeby chciało im się chcieć, żeby oni funkcjonowali w tej przestrzeni publicznej i przez to nabierali wiedzy, pewnej władzy samorządowej, umiejętności przekonywania do swoich racji. No jednym słowem, życia, aktywnego życia społecznego.
7: Młodzi beneficjenci przyznają, że dodatkowe środki pozwolą na realizację wielu ważnych projektów.
14: Aleksandra Kurban-Galijew, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola. Nasz projekt zakłada forum edukacyjne, na którym będziemy skupiać się zgłaszane problemy młodzieży w systemie edukacji i chcemy w ten sposób stworzyć taki dialog między władzami decyzyjnymi, a właśnie młodzieżą.
15: Bartosz Sasinowski, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola. Organizujemy przede wszystkim bardzo dużo wydarzeń. Skupiamy się na wydarzeniach sportowych skierowanych do młodzieży. Działamy również z innymi młodzieżowymi radami.
7: O środki z programu Mazowsze dla Młodzieży mogły ubiegać się gminy, powiaty i dzielnice Warszawy. W tym roku Sejmik Mazowsze wesprze łącznie 130 projektów na kwotę blisko 3 milionów złotych.
16: Mazowsze inwestuje.
7: Samorząd Mazowsza przekaże powiatowi sokołowskiemu ponad 7 milionów złotych na scalenie gruntów w gminie Sterdeń. To ważna inwestycja, która ułatwi pracę rolnikom, pozwoli zmniejszyć rozdrobnienie działek i skróci czas dojazdu do pól. Mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
17: Kolejne środki trafiają do powiatu sokołowskiego. Bardzo ważne, bo środki dotyczące scaleń. Pamiętajmy o tym, że to są środki, które są w 100% finansowane ze środków unijnych. Ponad 7 200 000 złotych.
7: Scalanie gruntów to przede wszystkim pomoc rolnikom, dodaje starosta sokołowski Adam Góral.
18: Poprawią się warunki do gospodarowania. Działki będą większe, działki będą łatwiejsze w uprawie i lepsze w gospodarowaniu.
7: Dotacja dla powiatu sokołowskiego została udzielona w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
16: Co w naszym regionie?
7: Trwa Funduszowy Maj. To wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, promujące projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy unijnych, które od lat rozwijają Mazowsze. Uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z licznych atrakcji takich instytucji jak Centra Nauki czy Filharmonie. Do akcji przyłączają się również Koleje Mazowieckie, mówi rzeczniczka spółki Donata Nowakowska.
19: Organizujemy zwiedzanie największej sekcji napraw i eksploatacji taboru, która znajduje się na warszawskim Grochowie. Tam na uczestników będą czekały liczne atrakcje, w tym między innymi szkolenie na nowoczesnym symulatorze jazdy pojazdu kolejowego ER-160.
7: Zwiedzanie odbędzie się 22 maja. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz zapisów dostępne są na stronie mazowieckie.com.pl.
16: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: listen to me.
1: Słuchajcie, przeglądam internet w poszukiwaniu ciekawych informacji, a internet żyje przede wszystkim wczorajszym El Clasico. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt i to właśnie ona stała się mistrzem Ligi Hiszpańskiej, a w rezultacie mistrzami Hiszpanii stali się także Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. O tym cały internet teraz huczy, o tym, że no Real właściwie wyszedł na to spotkanie praktycznie bezzębny. Ja mam taką radę dla piłkarzy Realu, tak na przyszłość, że jeśli chcieliby na przykład lepiej się zmotywować przed tak ważnym meczem, to mogą brać przykład z rugbistów Orkana Sochaczew i na przykład zastosować taki okrzyk. No może zamiast Orkan Real, ale tak to pomysł jest do wzięcia.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Reklama.

74-75 with The Connells w Radiu SHF. A już za moment najnowsze wiadomości, to punktualnie o 14. A w nich m.in. o egzaminie ósmoklasisty, jak dobrze wiecie, dzisiaj z języka polskiego. Wielu zaskoczył doborem lektury, o tym za chwilę powiemy. Za chwilę także o marzeniach ósmoklasistów, bo o te także pytaliśmy. O tym już za moment na 94,9 FM, punktualnie o 14.

0: Radio Socherzew. Radio Socherzew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
2: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
4: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
0: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
8: Minęła 14 w Radiu Sochaczew.
9: Za nami dzień nowego mieszkańca w nowej lokalizacji. Dla rodziców stworzono przestrzeń pełną wiedzy i inspiracji. Ujawniono kolejne gwiazdy Dni Sochaczewa i WSC Festiwalu. Ruszają egzaminy ósmoklasistów. Na początek język polski. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W Sochaczewie po raz drugi odbył się Dzień Nowego Mieszkańca. Ratusz na terenie miejskiego żłobka integracyjnego stworzył przestrzeń dla rodziców i ich maleńkich pociech. Na miejscu spotkaliśmy burmistrza Daniela Janiaka.
10: No nie ukrywam, że od samego początku bardzo mi zależało, żeby takie wydarzenie w Sochaczewie się pojawiło. Jestem zadowolony, że cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Walczymy z demografią. Sochaczew walczy. Sochaczew chce być miastem, które będzie ciekawe dla rodziców, dla nowych mieszkańców. Cieszymy się z każdego nowego mieszkańca, bo w dzisiejszych czasach każdy mieszkaniec jest na wagę złota. Ja mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym, podczas Dniu Nowego Mieszkańca, każdy rodzic wyniesie coś ciekawego, bo naprawdę jest bardzo dużo przygotowanych atrakcji, rzeczy, ale informacji dla nowych rodziców. Ale też oczywiście przygotowaliśmy prezenty dla nowych mieszkańców Sochaczewa.
9: W ubiegłym roku wydarzenie odbyło się w innej lokalizacji. Na ten temat rozmawialiśmy z Joanną Kamińską, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.
11: Czy żłobek to jest dobre miejsce do organizacji tego wydarzenia?
12: Myślę, że tak, chociażby z tego względu, że mamy odrębną salę na prelekcje, z których jeśli ktoś chce faktycznie skorzystać, no to jest tak bardziej neutralnie, ponieważ no w tamtym roku nam się troszeczkę głosy mieszały, tak, bo było to na hali sportowej, a teraz mamy mało to, że piękne wydarzenie, to jeszcze w bardzo pięknym miejscu, w pięknym naszym miejskim żłobku integracyjnym i jest to również okazja do zaprezentowania, do zareklamowania, do promowania naszego żłobka.
9: Podczas wydarzenia uczestnicy mogli liczyć na sporą dawkę wiedzy, o którą zadbali uznani specjaliści. Na miejscu pojawili się też ratownicy medyczni z wiedzą na temat pierwszej pomocy maluchów oraz stowarzyszenia i stanowiska komercyjne z ofertą dla najmłodszych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Podczas weekendu ujawniono kolejne gwiazdy Dni Sochaczewa i WSC Festiwalu. Do line-upu pierwszej z imprez dołączyła Farba, zespół znany m.in. z hitu Chcę tu zostać oraz Krystyna Giżowska. Gwiazda starszego pokolenia znana m.in. z przeboju Przeżyłam z tobą tyle lat. Do gwiazd WSC Festiwalu dołączył Guzior. Przypomnijmy, Dni Sochaczewa potrwają od 12 do 14 czerwca. Wystąpią wtedy m.in. Rafał Brzozowski, Tribute to Polski Jazz, How We Met, Abba Classic i Kabaretka 2. WSC Festiwal odbędzie się w dniach 21-23 sierpnia. Wystąpią m.in. Skolim, Meduza, Peja, DJ Dex, Kosa oraz Trips. Dziś ruszają egzaminy ósmoklasistów. Na początek język polski, jutro matematyka, a na koniec w środę język obcy. Wprawdzie egzaminów tych nie można oblać, ale od osiągniętej punktacji może zależeć, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Sprawdzaliśmy, jakie to są marzenia.
13: Do raczej Waszkiewicza na technik reklamy.
14: Tak samo.
15: Planuję iść do Ogonika albo do 80.
16: No, ja do liceum, do Iwaszkiewicza raczej.
17: Ja raczej do Chopina.
18: Raczej Chopina, o ile się dostanę.
19: No to Chopin i najwyżej Iwaszkiewicz.
20: Klasa społeczna raczej to jest geografia, angielski i polski rozszerzony.
21: Ja na matgang, menadżersko-turystyczna.
22: Biolchem.
19: Na prawniczą.
9: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
23: Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dzisiejszy sprawdzian przebiegł spokojnie, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, ale uczniowie przyznają, że byli zaskoczeni.
24: Teraz po egzaminie jest okej, wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka myślę, że będzie spokojnie.
25: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
26: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
23: Na egzaminie pojawiło się opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza. Były pytania o kamienie na szaniec, a do napisania nie było rozprawki, tylko przemówienie lub opowiadanie. Jutro matematyka, a w środę wybrany język obcy. Codziennie po egzaminie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą publikowane arkusze z zadaniami. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1200 hektarów. Nadleśnictwo Józefów już planuje odtwarzać mokradła. W Puszczy Solskiej to podmokłe, bagienne siedliska. W planach jest także spowolnienie przepływu wody w lasach puszczy, a śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi już prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego podpalenia.
27: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
28: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
27: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Co się dzieje w tej pogodzie w Sochaczewie okolicach? No niewiele się zmienia, to znaczy cały czas pochmurno i czasem może lekko popadać, pokropić. Tak wygląda ta sytuacja pogodowa aktualnie. Na termometrach aktualnie koło 16 stopni Celsjusza. Podobnie również ta temperatura odczuwalna się klasyfikuje właśnie tyle. Ciśnienie niskie, 1002 hektopaskale i to pozostanie do końca dnia. A wiatr umiarkowany powieje z prędkością 24 km na godzinę, a to wszystko z południowego wschodu.
27: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
28: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
27: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dzisiaj w kalendarzu dzień bez śmiecenia. No fajnie, gdyby ten dzień bez śmiecenia był codziennie, nieprawdaż? No ale takie mamy nietypowe święto. Dzisiaj także dzień doradcy podatkowego, więc każdy doradca podatkowy, który nas słucha, niech się czuje pozdrowiony. Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki. Bananarama na początek 14. W tej godzinie także rozmowa z naszym popołudniowym gościem Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Wiktoria Kida, Oskar Zyms. Gdy będziesz sam w Radiu Sochaczew, tak, gramy dla was na 20 minut po 14. A tymczasem hit wiosny, czyli ostatni mecz Oleronka Sochaczew, Aventa Pogoń Siedlce. No nie poszedł po myśli Sochaczewian, 17-21 przegraliśmy. Natomiast to, co jest ważne i to, co trzeba podkreślać, cały czas jesteśmy w grze. Cały czas jest szansa, a ta szansa to mecz z Arką, to najbliżej, później także półfinał z Ogniwem, więc no teraz tylko te szanse wykorzystać, a nie zmarnować. To jest rzecz, która byłaby naprawdę cenna, jeśli chodzi o sochaczewskich rugbistów. Tak się składa, że na ostatnim meczu, oprócz naszych zawodników aktualnych, pojawił się zawodnik, który był naszym zawodnikiem, ale tym razem reprezentował barwy Pogoni Siedlce.
1: Doświadczenie bardzo dziwne, lecz nie ukryłem, że bardzo chciałem wygrać ten mecz. Dziwne ze względu na to, że wychowałem się z tymi chłopakami, grałem z nimi od 6 roku życia z niektórymi. Zdobywałem największe sukcesy, lecz bardzo chciałem to wygrać i mi się udało, na całe szczęście.
2: Co tam będzie w tym sezonie, jeżeli chodzi o tabelę? No bo nie ukrywajmy, obie te drużyny walczą o medale. To się nie zmienia.
1: Co będzie? Na pewno grałem półfinały prawdopodobnie z Arką Gdynia. Jeszcze mamy mecz z Budowlanymi Lublin.
2: Tu nie powinno być niespodzianki.
1: Prawdopodobnie będzie niespodzianki, zobaczymy. W sporcie wszystko jest możliwe. Drużyna Orkana ma trochę cięższą przeprawę, bo grałem dwóch meczów z Ogniwem Sopot. Wiadomo, jeden z lepszych drużyn w Polsce, co wszystkie te mecze na świecie udowadniają. No i co? I mam nadzieję, że zobaczy się z drużyną Orkana w finale ponownie.
0: Mówił w rozmowie z Bartkiem Staniaszkiem Michał Gadomski. Radio
3: Sochaczew. Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działający w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę 9 maja od 9 do 12 czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
9: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Reklama.

To oczywiście Lady Gaga, Shape of a Woman w Radiu Sahaczew. A tymczasem kolejne ogłoszenia dotyczące artystów, którzy wystąpią na tegorocznych dniach Sahaczewa. O tym pisze portal tusahaczew.pl, no więc wchodzę, sprawdzam, kto taki wystąpi na tym festiwalu. No na przykład z kolejnymi gośćmi, którzy zostali ogłoszeni, to Krystyna Giżowska. Może, mimo że na przykład nazwisko, jeśli wam nic nie mówi, to na pewno kojarzycie wiele refrenów, wiele piosenek, które rzeczywiście Krystyna Giżowska

0: stworzyła, więc ten występ w piątek 12 czerwca, jak informuje Urząd Miasta, będzie koncert, przy którym trudno będzie usiedzieć w miejscu. Z kolei kolejny artysta, kolejny zespół to zespół Farba. 13 czerwca pojawi się na scenie Sochaczewskiego Amfiteatru. No tutaj to przede wszystkim numer Chcę Tu Zostać, to jest absolutna klasyka i chyba nie muszę przypominać, jak on brzmi, bo jak mówię Chcę Tu Zostać, to zazwyczaj większość osób już od razu ma w głowie ten charakterystyczny numer. No oprócz tego Rafał Brzozowski, How We Met, Kabaretka 2 czy Abba Classic to na ten moment wszystkie ogłoszone gwiazdy Dni Sochaczewa 2026. Ale będzie tego więcej i to będziemy na bieżąco dla Was sprawdzać i monitorować. Już za chwilę w Radio Sochaczew muzycznie John Parr, Lato, Anna Wyszgoni czy na przykład grupa The Pretenders.
1: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. Arkasochaczew.pl.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
7: Reklama.

0: A za 9 minut punktualnie o 15 najnowsze wiadomości w Radio Sahaczew. A w nich m.in. podsumowanie dnia nowego mieszkańca.
1: Radio Sahaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów 300-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
7: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
8: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
9: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
10: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
13: Tu Radio Sochaczew, jest 15.
14: Dzień nowego mieszkańca z wartościowymi prelekcjami, a rodzice z szansą rozmowy ze specjalistami. W tym serwisie zapraszamy na spektakl teatru amatorskiego Niezła Sztuka. Powiemy też o gwiazdach, które wystąpią na tegorocznym święcie lnu w Żyrardowie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Miejski żłobek integracyjny w Sochaczewie zamienił się w przestrzeń wiedzy i inspiracji rodziców malutkich dzieci. W sobotę odbył się tu Dzień Nowego Mieszkańca. Swoją wiedzą podzieliła się m.in. doradczyni laktacyjna i neurologopeda Magdalena Bednarczyk.
15: Co powiedziałaby Pani wszystkim mamom, które karmią piersią, które chciałyby karmić?
16: Chciałabym powiedzieć, żeby się tego nie bały i żeby miały takie zapewnienie, że na każdym etapie, nawet jak się pojawią malutkie problemy, najczęściej są one przejściowe, że dostaną wsparcie od właśnie pań położnych, od doradców laktacyjnych, żeby się nie bały tej bliskości.
14: Na miejscu pojawiła się też Virginia Narojczyk, psycholożka dziecięca.
15: O czym dzisiaj będzie Pani mówić?
17: Będę mówić o rozwoju poznawczym, o rozwoju więzi i na co zwracać uwagę, żeby nie przegapić ważnych sygnałów w rozwoju dziecka.
15: A na przykład na co trzeba zwracać uwagę?
17: Na przykład na inicjowanie kontaktu, na chęć dziecka do spędzania czasu z nami, u małych dzieci na ten pierwszy uśmiech.
15: To kiedy dziecko powinno się zacząć uśmiechać?
17: Od 2 miesiąca już możemy obserwować taki uśmiech społeczny.
14: Zaproszenie na wydarzenie przyjął też ceniony fizjoterapeuta Paweł Zawitkowski.
18: Jest więcej lęków niż trzeba. My jesteśmy po to, żeby te lęki rozwiewać, tłumaczyć, dlaczego dziecko coś robi albo czegoś nie robi. To jest dosyć proste, bo dziecko jest chyba najbardziej logiczną istotą na Ziemi. I naprawdę, jeżeli pozwolimy sobie na chwilę spokoju, uważności, chwilę czasu dla dziecka, łatwiej nam będzie je zrozumieć.
14: Teatr Niezła Sztuka działający przy Sochaczewskim Centrum Kultury zaprasza na premierę spektaklu Sługa Dwóch Panów. Autorstwa wybitnego włoskiego dramaturga Carlo Goldoniego.
19: Ten spektakl to jest tak naprawdę początek wszystkich oper mydlanych i różnych innych programów, które mają śmieszyć ludzi i mają zabawiać. Te gagi, które są tam opisane, są subtelne i mają rozbawić publiczność i spowodować, żeby wszyscy, że tak powiem, bardzo dobrze się bawili. Historia jest niebanalna, ponieważ opowiada tak naprawdę o pomyłkach związanych z tym, że człowiek, który miał nie żyć, nagle okazało się, że zmartwychwstał.
14: Mówił Krzysztof Kowalczyk, który występuje w spektaklu. Premiera odbędzie się 16 maja po godzinie 18 w STK w Chodakowie. Wydarzenie jest biletowane. Ogłoszono gwiazdy, które wystąpią na corocznym święcie Lnu w Żyrardowie. To największa impreza plenerowa w roku kalendarzowym u naszych sąsiadów. Ta odbędzie się w dniach 26-28 czerwca na terenie Ekoparku. Wśród solistów i zespołów, które wystąpią na scenie są Grzegorz Chyży, Lanberry, Tede, Young Leosia, Kuba Szmajkowski oraz szwedzka piosenkarka Velvet, znana między innymi z hitu Fix Me.
20: Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Media Łacha nie zostanie wyciągnięty z wody w dniu dzisiejszym, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, ponieważ szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym stadium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro. Martwy ssak leży kilka metrów od ptasich gniazd. Obecnie trwa okres lęgowy. Teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą. Martwe zwierzę mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Badania wykazują kolejne zakażenia hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie. Statek po tym, jak na pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów, objęty jest ewakuacją. Marcin Starzec zajmuje się tym tematem.
21: Większość pasażerów wycieczkowca MV Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotów, wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie. Według WHO na pokładzie MV Hondius zachorowało 8 osób, a u kolejnych 6 potwierdzono zakażenie. Zmarły 3 osoby, para Holendrów i obywatel Niemiec. A sam statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę.
22: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Pochmurny i deszczowy poniedziałek. Zdecydowanie taki jest w Sochaczewie okolicach. Chociaż z tego co widzę, popada wstać tak naprawdę, to dopiero popada w nocy, późnym wieczorem. Wtedy rzeczywiście tych opadów jeszcze więcej niż teraz. Na termometrach od 12 do 15 stopni Celsjusza, ciśnienie niskie 1001 hektopaskali, a wiatr umiarkowany powieje z południowego wschodu z prędkością maksymalnie 24 km na godzinę.
22: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: A tymczasem jak było wczoraj na sochaczewskiej Marakanie, to zobaczycie wchodząc na Instagrama, Facebooka Radio Sochaczew. Warto nas obserwować w mediach społecznościowych, bo tam sporo się dzieje. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: 20 minut po 15, która jest Sochacze. A tymczasem słuchajcie, przeglądam portal do Sochacze.pl, a tam kolejne ogłoszenia. Kolejne ogłoszenia dotyczące lata, festiwali, koncertów i artystów, którzy wystąpią w Sochaczewie. Bo jak się okazuje, na koncert do Sochaczewa wybiera się miły pan, no, znany wokalista nurtu Disco Polo. Będzie jedną z gwiazd nowej imprezy w Sochaczewie, czyli imprezy Disco Bzura, którą możecie doskonale kojarzyć z poprzedniej edycji. Artysta podał daty swoich koncertów, no i okazało się, że Sochacze znalazł się wśród nich. 25 lipca to właśnie wtedy miły pan wystąpi na scenie Sochaczewskiego Amfiteatru. Czy warto mówić, skąd możecie kojarzyć na przykład miłego pana? No na przykład z utworu Królowa, ale nie tylko, wiele tych numerów wydał. A więc to jest najświeższe ogłoszenie dotyczące tych koncertów letnich. Myślę, że wiele osób już się nie może doczekać. Szczegóły znajdziecie na tusochaczew.pl. 94,9
1: FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: 749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
6: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: W tym momencie przede wszystkim korek może pojawiać się w ulicy Traugutta w stronę warszawskiej. Właściwie cała ulica Traugutta z ruchem intensywnym. No i gdzie jeszcze ten ruch jest znaczny, intensywny? No na przykład na Piłsudskiego. Tutaj zwłaszcza kłaniają się wszelkiego rodzaju skrzyżowania, czyli skrzyżowanie z ulicą Głowackiego czy z ulicą Olimpijską. Tam wyjazd w ulicę Piłsudskiego może należeć do tych trudnych. Duży ruch także przy rondzie, przy wąskotorówce. Tam czasem trudno się włączyć do ruchu. No i Gawłowska z Płocką, to skrzyżowanie też drobne problemy wam może sprawiać. Jednocześnie cały czas przypominamy, że droga na Chodaków, Łąkowa, Młynarska, to jest droga, która generuje utrudnienia. Wcześniej ulica Trojanowska. A jak wygląda sytuacja na obwodnicy miasta? Tutaj bez większych korków, no delikatnie może się zakorkować przed rondem w Kuznocinie i przed rondem Braci Garczyńskich, czyli przed rondem przy ulicy Żyrardowskiej. Jeśli chodzi zatem o wylotówki z Sochaczewa, 92 w stronę Łowicza, bezproblemowa tak naprawdę, 50 w stronę Żyrardowa, też bez większych kłopotów, dopiero w okolicach ronda, w Wiskitkach kłopoty się mogą delikatne pojawić, delikatne korki. 92 w stronę Warszawy, takich większych korków niespodziewanych nie generuje, no chyba że w Błoniu, chyba że w Ołtarzewie, tam na krzyżówkach możecie stanąć. Gdzie jeszcze w tym momencie ruch jest intensywny? No na przykład jadąc w okolicach Gawłowa. Tutaj widzę, drobne problemy się mogą pojawiać w okolicach ronda w Żukowie. W tym momencie tam ruch jest znacznie może być problematyczny, żeby no nie jest taki płynny, jak być powinien. Tutaj rzeczywiście w ostatniej chwili widzę, że coś tam się dzieje. Nie dzieje się nic, jeśli chodzi o 50, tym razem w stronę Płońska przez Wyszogród. Tutaj właściwie bez większych takich niespodziewanych problemów. 705 w stronę Skierniewic w Nowej Suchej. Na pewno postoicie na tej tymczasowej sygnalizacji. Tam trochę minut zgubicie, a na 705 w kierunku Brochowa nie powinniście tych minut zgubić.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Reklama.
2: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działający w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę 9 maja od 9 do 12 czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w

0: W praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
12: Reklama.

za 11 minut. Punktualnie o 16 w Radiu Słuchacze w najnowsze wiadomości. Będzie m.in. o pikniku kajakowym w Rybnie, a także o naborze do młodzieżowej drużyny pożarniczej w Nowych Mostkach. Zostańcie z Radiem Słuchacze i bądźcie na bieżąco.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
2: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
6: Reklama.
11: Punkt 16 w Radiu Sochaczew to czas na wiadomości.
12: Ruszyły egzaminy ósmoklasistów. Byliśmy z mikrofonem w sochaczewskiej czwórce. To na początek. W tym serwisie o pikniku kajakowym w Rybnie, a także o naborze do młodzieżowej drużyny pożarniczej w Nowych Mostkach. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ruszyły egzaminy ósmoklasistów. Na początek język polski, jutro matematyka, a na koniec w środę język obcy. Nasz redakcyjny kolega Jakub Skumiał wyruszył z mikrofonem do jednej ze szkół.
13: Dziś mamy egzamin ósmoklasisty. Rozmawiamy z panią dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie. Jakie emocje towarzyszą?
14: Myślę, że emocje towarzyszą nam już od bardzo wczesnych godzin porannych, bo oczekiwaliśmy najpierw na kuriera, który dostarczy nam przesyłkę z pakietami egzaminacyjnymi. Bardzo chcielibyśmy, żeby wszyscy uczniowie przede wszystkim dotarli na ten egzamin. Liczymy, że 83 osoby, cała ta liczba, dotrze do naszej szkoły. Rozpoczniemy punktualnie egzamin i będziemy czekać na wyniki.
12: Na miejscu jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu rozmawialiśmy też z uczniami.
13: Dzisiaj piszecie egzamin ósmoklasisty. Towarzyszy stres?
15: Zero stresu.
16: No tak się trochę stresuję, bo polski dzisiaj jest.
13: Ani trochę. A uczyliście się sporo, czy nie?
17: Całkowicie nic. 8 lat wystarczy.
15: Matematyki trochę.
16: No ja trochę czego się uczyłem tam.
13: A uważacie, że szkoła was przygotowała dobrze do egzaminu?
16: Ogólnie to tak. Pani Angelika Kazimierczyk to dobrze nas wszystko przygotowała. I bardzo jej dziękuję za to. Ja się nauczyłem od niej dużo.
15: Myślę, że dobrze. Szczególnie pani od matematyki dobrze przygotowała.
17: Jak dla mnie bardzo dobrze, jak zdaję, to znaczy, że dobrze uczą.
13: Dzisiaj piszecie polski. Jakie lektury? Czego się uczyliście?
15: Wszystkiego po trochu.
13: Czyli? Konkrety, konkrety.
15: Latarnik, kamienie na szaniec i zemsta.
16: Ja się nauczyłem Małego Księcia, tak? To Baladyny, no i latarnika.
17: W sumie to niczego. Zdaję się na szczęście. Grałem wczoraj w Counter-Strike'a, żeby dobrze strzelać. Będzie 100%.
13: I tego wam wszystkim życzymy.
12: Mówili Patryk, Bartek i Ilia.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: W miniony weekend w Jasieńcu w gminie Rybno odbył się kolejny rodzinny piknik kajakowy. Wydarzenie pełne sportowych emocji, rodzinnej atmosfery i integracji. W wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy oraz goście z gmin ościennych. Piknik podsumowuje wójt Damian Jaworski.
18: Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji, m.in. nauka pływania kajakiem. W ramach wydarzenia wydarzenia odbyły się również zawody kajakowe o Puchar Wójta gminy Rybno, rozegrane w trzech kategoriach. Kategoria kobiet: pierwsze miejsce zajęły Kornelia Filipiak oraz Maja Kalinowska. W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zajęli Kamil Radzikowski oraz Krzysztof Filipiak. Odbyła się również kategoria rodzinna. Pierwsze miejsce zajęli Urszula i Kamil Radzikowscy. Gratuluję wszystkim uczestnikom sportowego ducha walki, zaangażowania oraz doskonałych wyników.
12: OSP Nowe Mostki na terenie gminy Sochaczew ogłasza nabór do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Jednostka oferuje aktywne treningi, naukę pierwszej pomocy, zajęcia sportowe i sprawnościowe, udział w zawodach i wydarzeniach pożarniczych, a przy tym świetną atmosferę i nowe znajomości. Kontakt na stronie Urzędu Gminy.
2: Wiadomości ekonomiczne.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
20: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
21: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
20: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej napędowy. Tymczasem Ministerstwo Energii chce utrzymania rządowego programu ceny paliwa niżej, dłużej niż do 15 maja. A taka jest obecnie data graniczna. Decyzja powinna zapaść w tym tygodniu. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami, a ma ich tam prawie 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmują hiszpańskie dzienniki. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez skwotersów. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Prokuratura zajmuje się sprawą opublikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań, choć obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin. Niektórzy maturzyści go łamali, wiele osób zostało złapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły, będą mogli zdawać najwcześniej za rok.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
22: No to może już słyszeliście z naszej anteny, a jeśli nie, to przypominamy, że Miły Pan wybiera się z koncertem do Sochaczewa. Pojawi się w ramach tegorocznej Disco Bzury, to 25 lipca oczywiście w sochaczewskim amfiteatrze. Generalnie sporo gwiazd w tym najbliższym czasie i o tym dziś będziemy sobie mówić.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: śpiewała. 18 minut po godzinie 16. Słuchacie Radia Sochaczew. Posłuchacie jeszcze więcej muzyki. To na pewno, bo pogramy wam ją dalej na 94,9, ale wcześniej też i o tym, jak zapowiadaliśmy na początku godziny, no, o tych artystach, którzy to odwiedzą nasze miasto, bo Sochaczewski Ratusz ujawnił kolejne gwiazdy zbliżających się dni Sochaczewa. Te tradycyjnie w drugi weekend czerwca, czyli od 12 do 14. No i kto wystąpi w amfiteatrze? To jest to najważniejsze pytanie i odpowiedź, że do grona artystów dołącza Krystyna Giżowska, legenda polskiej sceny, która to pojawi się w piątek 12 czerwca. To będzie koncert, przy którym trudno będzie usiedzieć w miejscu. Znane refreny, wspólne śpiewanie i ten klimat, który łączy pokolenia. Tak zapewnia Urząd Miasta, a z kolei w sobotę, czyli 13 czerwca, na scenie zaprezentuje się zespół Farba, no znany z przeboju Chcę Tu Zostać. Przypominamy, że dotychczas ujawnione gwiazdy to Rafał Brzozowski, How We Met, Kabaretka 2 oraz ABBA Classic, a Święto Miasta, jak wspomnieliśmy, w dniach 12-14 czerwca. Zresztą też więcej w tym temacie znajdziecie na tusochaczew.pl.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oksygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Moja i twoja muzyka.
12: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
13: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
14: Let's go, girls.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Jak sytuacja na drogach przed 17? No, jadąc od Bielic 50 w stronę Sochaczewa, no to tu na pewno przed krzyżówką zwolnicie, dojeżdżając do ronda, no ta kolejka nam się zdecydowanie wydłużyła, ale też mówiąc o 50, no to rondo w Kuznocinie sytuacja podobna, też oblegane, to w Różkach wygląda już zdecydowanie lepiej, dalej na Młodzieszyn i Wyszogród raczej bez większych problemów powinniście pokonać ten odcinek. Od Żyrardowa do Wiskitek dojeżdżając przy A2, tu też zrobiło się nam ciaśniej, sam przejazd A2 na wysokości Pruszkowa, no właśnie jadąc tu w stronę Łodzi, no to już kłopoty mogą delikatne się pojawiać, podobnie jak powrót ze stolicy przez Ożarów, Ołtarzew i dalej Błonie, czyli 92. Tu też te dodatkowe minuty mogą się wam przydać, podobnie jak Stare Babice, czyli 580, tu też samochodów jest więcej. Jak to wygląda na 92, ale do Łowicza i od Łowicza, tu już z kolei bez większych problemów, podobnie jak trasa na Skierniewice, czyli droga 705, od i do Skierniewic nie widać, by coś niepokojącego się działo, czy dojazd do Brochowa na przykład, tu też bez kłopotów. Sam Chodaków też nie stanowi takich, ale objazd tu o nim cały czas przypominamy, w związku z tym, gdzie niegdzie aut może być więcej. Więcej ich, także tych jadących na pewno od Łowickiej i Gawłowskiej, czyli Płocką w stronę centrum, to Trawgutta i Staszica, jak dojedziecie, no to tu też trzeba będzie zwolnić i generalnie sama Warszawska teraz przy tych głównych krzyżówkach o tej porze może być bardziej oblegana. Dzieje się coś? Dajcie znać, 46 863 22 22, niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Czekamy na wasze informacje z dróg.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnie i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: ale te literatury pojawiły się na egzaminie ósmoklasistów. No właśnie, co takiego dokładnie, o jakich autorach mówimy, no to o tym już o pełnej, punkt 17. Wrócimy do tematu egzaminów ósmoklasistów. To w wiadomościach Radia Sochaczew. Bądźcie blisko.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
0: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: I na zegarach już 17.
6: Opowiadanie Lema i Stephen Hawking na egzaminie ósmoklasistów. Trzeci raz ta sama ustawa o kryptowalutach jutro w Sejmie. Poznaliśmy artystów tegorocznej Malta Festival w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ósmoklasiści mieli dziś do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadania o przygodzie przeżytej z bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której znaleźli przedmiot o niezwykłych właściwościach. Były też pytania, teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę małych książek.
7: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
8: Jakich wyników się spodziewacie?
7: Na pewno dobrych, może tak z 60-70%.
9: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
10: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczę na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
6: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Kryptowalutami zajmie się jutro Sejm po raz kolejny, przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. Dwie wcześniejsze ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla prezydenta coraz mniej wygodny i liczy, że tym razem prezydent ją podpisze, mówi Bartosz Arłukowicz z KOM.
11: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
6: Ale Jarosław Sellin z PiSu liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
12: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
6: A jeśli to nie nastąpi, to od lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy powiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Po internecie krąży film z agresywnym zachowaniem mężczyzny. Widać na nim, że dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa.
13: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, Różni są dorożkarze.
6: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Grzegorz Turnał oraz Natalia Schroeder to m.in. ci artyści zainaugurują tegoroczny Malta Festiwal w Poznaniu. O koncercie opowiada jego opiekunka artystyczna Natalia Kukulska.
8: Ponieważ Malta Festiwal ma teatralną tradycję, koncert Za miłość podzieliłam na 3 akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, za miłość, co się zaczyna. Drugi SOS, za miłość, co boli. A trzeci Wiwat, słodka miłość, za miłość, co zwycięża.
6: Początek Malta Festiwal w Poznaniu 21 czerwca.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Bartek Staniaszek, czas na sport. Ten mecz to najlepsza wizytówka Ekstraligi Rugby. W niedzielne popołudnie kibice tłumnie przybyli na sochaczewską Marakanę i obejrzeli powtórkę minionego finału rozgrywek. Niestety z takim samym rozstrzygnięciem to Aventa Pogoń cieszyła się ze zwycięstwa nad Orlen Orkanem 21-17. Gospodarzom zabrakło niewiele. Ekipa Macieja Brażuka i Tomasza Malesy długo prowadziła, ale oddała pole gry gościom, którzy w końcowych minutach pokazali moc. W koszulce Pogoni zagrał Michał Gadomski.
16: Doświadczenie bardzo dziwne, lecz nie ukrywam, że bardzo chciałem wygrać ten mecz. Dziwne ze względu na to, że wychowałem się z tymi chłopakami, grałem z nimi od 6 roku życia z niektórymi. Zdobywałem największe sukcesy, lecz bardzo chciałem to wygrać i mi się udało, na całe szczęście.
17: Co tam będzie w tym sezonie, jeżeli chodzi o tabelę? No bo nie ukrywajmy, obie te drużyny walczą o medale. To się nie zmienia.
16: Co będzie? Na pewno grałem półfinały prawdopodobnie z Arką Gdynia. Jeszcze mamy mecz z Budowlanem i Lublin.
17: Tu nie powinno być niespodzianki.
16: Prawdopodobnie będzie niespodzianki, zobaczymy. W sporcie wszystko jest możliwe. Drużyna Orkana ma trochę cięższą przeprawę, bo grałem 2 mecz z Ogniwem Sopot. Wiadomo, jeden z lepszych drużyn w Polsce, co wszystkie te mecze na świecie udowadniają. No i co? I mam nadzieję, że zobaczycie z drużyną Orkana w finale ponownie.
5: Pozostała ostatnia kolejka, ale na niespodzianki nie ma co liczyć. W półfinałach zagrają Lider, Pogoń i Arka oraz Orkan i Ogniwo. Pierwsze spotkanie w Sochaczewie, rewanż w Sopocie. W meczu o pozostanie w Ekstralidze zagrają KS AZS AWF Warszawa i Budmex Rugby Białystok. Piłka nożna. Na koncie Promyka pojawiło się zwycięstwo numer 4 w ramach rozgrywek piątej ligi. W sobotę drużyna trenera Macieja Przybylskiego wygrała z Prochem Pionki 3-2. Trener Krzysztof Bargieł nieźle naoliwił swoją maszynę, która rozniosła rezerwy Zorzy, Szczawin Kościelny 6-1. Mecz płockiej klasy B rozegrano w sobotę. Tego samego dnia grał także Gotthard, który zremisował w Rybnie 1-1 z drugim zespołem Chopina Sanniki. Bzura za 3 punkty w warszawskiej klasie B. W niedzielę drużyna Piotra Chmielaka wygrała zacięte spotkanie w Bożencinie 5-4, a autorem aż 4 trafień w biało-zielonych barwach był Patryk Wyrębowski. Do swojego dorobku 3 punkty dorzucił rezerwowy zespół Promyka. Porażkę poniósł za to Piast Feliksów. Nasze cheerleaderki Red Fire z kolejnym wielkim sukcesem. W niedzielę sochaczewska grupa stanęła na podium 3. ogólnopolskiego turnieju formacji tanecznych w Końskich. Drużynie udało się wywalczyć zaszczytne 2. miejsce.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sport ten lokalny wróci do Was po godzinie 20. Słuchacie Radia Sochaczew, to moja i Twoja muzyka. No i ją gramy dla Was. Opus Life is Life to już teraz Jonas Blue, Bob Sinclair, a także Kuba i Kuba. No tak to zagra też w przeciągu tych najbliższych minut. Dajcie głośniej.

0: Znacie taki zespół jak OMD? Jeśli tak, to może dowiecie się o Brytyjczykach czegoś nowego, a jeśli nie, to w ogóle ich poznacie, bo ta synth-popowa kapela będzie bohaterem kolejnej muzycznej piwnicy i jako przedsmak audycji łapcie ciekawostkę o jednym z ich przebojów.
1: Utwór jest przewrotny, bo pomimo tego, że nóżki się rwą do tańca i jest skoczny, taneczny, miły i wesoły, to wcale taki nie jest. Enola Gay to jest utwór o bombie atomowej w Hiroshimie. Enola Gay to jest nazwa samolotu bombowca B-29, który tą bombę na Hiroshimę zrzucił. I tam tak naprawdę w tym tekście, jeżeli sobie wsłuchacie się w niego i przetłumaczycie sobie, o czym on jest, to jest tak naprawdę pytanie, czy jesteś matko dumna ze swojego syna. Ono jest oczywiście metaforą tego, czy świat jest dumny z tego, że użył bomby atomowej, gdzie zginęło tysiące ludzi w momencie jej detonacji i tak dalej. Więc utwór jest niesamowicie przewrotnym dziełem.
0: Mówił Michał Odolczyk, Muzyczna Piwnica w sobotę o 15 w Radiu Sochacze.
2: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
5: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Moja i Twoja muzyka.
11: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: coraz bliżej lata, to i imprez sektura w okolicy. No i to temat, do którego wracamy na 94,9, bo w Radiu Sochaczew o dniach błonia. Te się polecają. No i znamy gwiazdy, które wystąpią 13 czerwca, czyli podczas tegorocznej imprezy. To uwaga, w tym roku w Błońskim Amfiteatrze przy Centrum Kultury pojawią się Zenon Martyniuk, Bartosz Gajda, Michał Szczygieł oraz Kamil Bednarek, czyli mieszanka dobrego humoru z popem, disco polo i reggae. To jednak nie wszystko, bo Błoński Ratusz zaprasza na dwudniowy festiwal food trucków, koncert salonowej orkiestry Johanna Strausa z bajkowymi utworami Disneya, czy na rodzinną strefę w parku Bajka. Będzie też szereg atrakcji dodatkowych, wśród nich pokazy cichych fajerwerków na zwieńczenie wydarzenia. Pełną rozpiskę tego, czego możecie się spodziewać w ramach Dni Błonia, to już znajdziecie na tusochaczew.pl, na portalu Jest Więcej. A przypomnę, impreza 13 czerwca.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

coraz pewniejszym krokiem zbliżamy się do 18, wtedy w Radiu Sochacze w wiadomości. Co w nich? Państwowe szpitale, prywatne badania. Wszystko przez brak pieniędzy. To temat numer jeden, który już o pełnej na 94,9. Bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach punkt 18.
5: Państwowe szpitale, prywatne badania, wszystko przez brak pieniędzy. Ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wetem prezydenta. Po imprezie Techno w Wilanowie sprawę prowadzi konserwator zabytków. Agnieszka Trojanowska, BIS. NFZ ogranicza finansowanie badań diagnostycznych, dlatego szpitale zaczynają wykonywać je komercyjnie pacjentom, którzy zapłacą z własnej kieszeni. Pierwsze ogłoszenie o komercyjnym badaniu pojawiło się m.in. na stronach Szpitala Powiatowego w Lubartowie. Anna Gmiterek-Zabłocka zajmuje się tym problemem.
6: Od kwietnia NFZ wprowadził ograniczenia w badaniach takich jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans czy tomografia. To znaczy szpitale, jeśli przekroczą swój kontrakt, dalej mogą te badania wykonywać, ale już tylko za połowę stawki. Placówki nie chcą tego robić, by się nie zadłużać, więc teraz postanowiły, przynajmniej część z nich, robić badania również komercyjnie. Szpital w Lubartowie na Lubelszczyźnie oferuje na przykład gastroskopię z biopsją za 500 zł, czy kolonoskopię za 800 zł. Inne placówki też się zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
7: Koszty utrzymania pracowni rezonansu magnetycznego to jest koszt miesięczny ponad 30 tysięcy zł za samą energię elektryczną tylko w przypadku rezonansu magnetycznego.
6: Szpital musi się bilansować, a skoro pieniędzy będzie mniej, trzeba szukać sposobów, by to się udało.
5: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach wprowadzonych przez NFZ i wprowadziły oferty prywatnych badań w ratach 0%. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki wskazał, że likwidacja instytucji grozi chaosem kompetencyjnym oraz utratą ciągłości postępowań. Zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w lipcu 20 lat temu. Trwa dogaszanie pożaru w Puszczy Solskiej, w której spaliło się wiele hektarów lasów, jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński, który odpowiada za gospodarkę leśną. Największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych.
8: Jest to na pewno drewno trudne, będzie sprzedawalne, duża ilość na raz i drewno opalone. Natomiast musimy sobie z tym jakoś poradzić.
5: Według leśników wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, pozostanie na Teneryfie jeszcze przez maksymalnie 3 godziny, po czym wyruszy do Holandii. Wczoraj ewakuowano z niego setkę ze 150 pasażerów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, który jest zdrowy. Dotychczas z powodu wirusa zmarło 3 pasażerów, zakażonych jest 8 osób. Dziś wynik pozytywny usłyszały 2 kolejne pasażerki statku, francuska i amerykańska. Po imprezie Techno na terenie pałacu w Wilanowie kontrolę prowadzi mazowiecki konserwator zabytków. Mieszkańcy nie tylko Wilanowa są zbulwersowani sobotnim wydarzeniem. Było głośno, ale skutki wydarzenia pozostaną dłużej niż tylko weekendowy hałas do białego rana. Zarówno przy montażu, jak i demontażu sceny pracował ciężki sprzęt, który porozjeżdżał trawniki i kostkę brukową. Mieszkańców już przeprosił dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis, ale w oświadczeniu przekazał, że w trakcie imprezy prowadzone były pomiary akustyczne, które nie wykazały hałasu większego niż obserwowany w dni robocze na sąsiednich ulicach. Minister kultury przyznała, że decyzja o koncercie była co najmniej ryzykowna.
9: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Mamy ostrzeżenie meteo, które będzie nas obowiązywało do tych godzin nocnych, do pierwszej, bo synoptycy informują o tym, że prognozowane są burze, którym to miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm, a także porywy wiatru, które te mogą sięgać nawet do 75 km na godzinę, a lokalnie możliwy też jest drobny grad. Jak to pogodowo będzie wyglądało jutro? To parasole wciąż mogą być potrzebne, spora ilość chmur, opady deszczu i do tego na termometrach zaledwie 13 stopni.
9: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 5 po 18, za chwilę w Radiu Sochaczew audycja Kinożercy. Bądźcie blisko.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Czerwona lampka się zaświeciła, odkładamy telefony, panie Jakubie.
2: Jak w szkole zabrzmiałeś. Dzień dobry.
1: No a jak, egzaminy w sumie ósmoklasisty, właśnie. Matury, jesteśmy w takim okresie, ale... Czy będą takie tematy w audycji Kinożercy? A to się okaże. Kuba Milewski z Kina Odeon jest dziś z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: No i co dobrego przynosisz z tego miejsca?
2: No, zaczniemy od premier, tak jak zawsze. A cóż od 15 maja, od najbliższego piątku? Może najpierw coś dla fanów mocniejszych brzmień, okay. I zaczniemy muzycznie. Iron Maiden Burning Ambition, czyli pełnometrażowy dokument przedstawiający tę niezwykłą grupę. Nie wiem, czy ty lubisz i słuchasz takiej muzyki, czy to jest twój konik.
1: Maidenie, czyli powiem tak, wielkim fanem nie jestem, ale jednak traktuję w kategorii ikony.
2: No, zdecydowanie. Jak brzmieniu. Się przygotowywałem do dzisiejszej audycji, to przeczytałem sobie 37 albumów i 160 milionów sprzedanych egzemplarzy.
1: Ja myślę, że jakby tu z nami był nasz przyjaciel Michał Odolczyk, to on by ci tutaj zrobił.
2: On by coś
1: już
2: powiedział, tak. Wykład i już byśmy po audycji już by było.
1: Na temat Iron Maiden.
2: Zgadza się, pozdrawiamy Michała.
1: Tak, pozdrawiamy.
2: Zdał maturę, zdał egzamin ósmych klasy, jak widać, wylądował w radiu, także my też zdaliśmy egzamin. Ty miałeś egzamin, nie, ty gimnazjum.
1: Ja miałem gimnazjum jeszcze.
2: Dobra, o czym my rozmawiamy? Wracamy do...
1: Tak, do
2: kina,
1: tych premier.
2: Ale dobrze. Dodam właśnie, bo to jest na tyle ciekawe i takie wydarzenie bardzo krótkie, ponieważ są tylko trzy koncerty, 15, 16 i 17 maja, w piątek o 20.30, w sobotę o 18.20 i w niedzielę o 16.00, więc wszystkich fanów mocnej muzyki zapraszamy. Godzinę 50 będą na pewno fani, więc niecałe dwie godzinki zachwyceni.
1: Będzie można pobujać.
2: Będzie można dokładnie tak, pobawić się dobrze. Otóż to serdecznie zapraszamy, ale zapraszamy też i najmłodszych,
1: okay.
2: Ponieważ mamy drugą część bajki o Kurozającu, tym razem Kurozając i Świątynia Świstaka, czyli taka jak zawsze mądra, pełna humoru i uroku animacja dla całych rodzin. Mm-hmm. Ineż, ten wyjątkowy półkurczak, półzając, odkrywa, że nie jest sam i ma siostrę, a cały gatunek kurozajonców potrzebuje ratunku, no i musi wyruszyć w podróż do tytułowej świątyni Świstaka, aby uratować swój gatunek i przy okazji siostrę. Także nerwy, emocje jak w Indianie Jonesie.
1: Świstak będzie siedział i zawijał.
2: I zawijał też rewerka. Od razu o tym myślałem, jak to...
1: powiedziałeś jak teraz.
2: To, dokładnie, okay. Tak. Tak, wiedziałem, że tak to będzie. Więc zapraszam, bo jest to fajna bajka o budowaniu własnej wartości, akceptacja swojej wyjątkowości. To także o hejcie i wykluczeniu i dezinformacji. To takie aktualne
1: bardzo
2: w dzisiejszych
1: na czasie, dokładnie.
2: Czasach, więc serdecznie...
1: Znaczy fajnie, że bajki niosą jakiś morał i to jest
2: zdecydowanie
1: super.
2: Tak. I to nie tylko te Disneya. Mhm. I jeszcze coś dla dorosłych, starszych albo tych, co lubią bać się, czyli to nie jestem ja. Obsesja, czyli jeden z najbardziej wyczekiwanych horrorów 2026 roku. Platonicznie zakochany Bill w swojej przyjaciółce Nikki postanawia spełnić swoje marzenie i za pomocą taniej zabawki spełniającej życzenia One Wish Willow, on to marzenie spełnia.
1: Aha.
2: A co się dzieje dalej? No to muszą państwo odkryć w kinie.
1: No tak, no nie będziemy zdradzać. No to dokładnie zapraszamy do Kina Odeon i do tego byście cały czas byli z audycją Kinożercy, bo za moment do was wracamy i kolejna porcja tego wszystkiego, co w Kinie Odeon. A jest co oglądać.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to wracamy do Was z porcją tego, tą kolejną, wszystkiego co dzieje się w Kinie Odeon. To o czym sobie teraz pomówimy? O filmach, które są dogrywane cały czas.
2: Dokładnie.
1: Czy
2: tak.
1: Diabeł ubiera się u Prady, część druga, to jest wciąż...
2: Tak jest.
1: No, widzę już po twoich oczach.
2: Ale okay. Chciałem zacząć od innego tytułu.
1: Przepraszam.
2: Ale nie, bardzo proszę, bo możemy mówić o Diable, ale tak już się nakręciłem, bo muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony.
1: No.
2: Bo jest taki film jak Sprawiedliwość Owiec. I to jest film dla familijny generalnie.
1: Tak, chociaż zwiastun, wspominaliśmy ostatnio o nim z Martą, tak.
2: Zwiastun tego nie zapowiada, bo zwiastun jest trochę groźny, jakby to był film dla dorosłych. Natomiast to jest film familijny dla całych rodzin, gdzie główną rolę grają owce.
1: Mhm. A obok nich Hugh Jackman z tego, co
2: Hugh Jackman, właśnie, jest świetna obsada, jest świetny film, który mówi o trudnych tematach, ale w przystępny sposób. Mhm. Do tego jest dobrze zrealizowany, bo za jego produkcję odpowiada scenarzysta serialu Czarnobyl i jeden z reżyserów, który odpowiadał za Minionki. Także znają się na rzeczy.
1: No to nie, to tam się wszystko musi
2: Natomiast
1: zgadzać.
2: Ta historia jest świetna, ponieważ Hugh Jackman w tym filmie umiera. Jako ten opiekun owieczek, którym czyta książki, głaszcze jej w ogóle.
1: No.
2: I jak to w dobrym kryminale, owce rozpoczynają śledztwo. Dokładnie, bo on nie wie, że one rozmawiają ze sobą i w ogóle się komunikują. I starają się rozwiązać zagadkę, więc mocno niedoceniony film, a naprawdę polecam, jeżeli mają Państwo przesyt, tu do rodziców mówię, animacji czy innych filmów, a chcielibyście iść na fabularny z taką starszą młodzieżą, myślę, że tam od 6., 5. w górę, to naprawdę Sprawiedliwość Owiec, myślę, że wynagrodzi Wam te 1,5 godzinki czy 2 spędzone, chyba 2, bo trwa 2 godzinki w kinie. Także serdecznie zapraszam. I płynnie przechodzimy od owiec do Prady. No zresztą z owiec ciuszki się robi, piękne jakieś polarki i inne rzeczy, więc modowo możemy porozmawiać o Diabeł ubiera się u Prady. Nie wiem, czy Prada z owiec coś ma. Widziałem, byłem
1: nie
2: w sklepie,
1: wiem, nie znam się,
2: byłem w sklepie,
1: nie
2: popatrzyłem
1: się
2: na ceny, wyszedłem.
1: To mamy coś, co nas łączy.
2: Mamy coś, co nas łączy, dokładnie, ale tak, no i zresztą Diabeł, nie? Ja jednak jestem z tych grzeczniejszych, wydaje mi się, nie będę się ubierał u Prady i nie będę reklamował innych.
1: A niegrzecznie jest na dużym ekranie w tym filmie?
2: Ja nie wiem, nie widziałem jeszcze. Okay. I tak wybieram się i, że tak powiem, dojść do kina nie mogę. Natomiast poczytałem sobie opinie i są pozytywne. Bo dużo osób się zastanawiało, czy po 20 latach to jest w ogóle sens wskrzeszać tą serię.
1: Odgrzewamy jakiegoś kotleta. Dobrego, dokładnie, bo dobrego, ale odgrzewamy jednak.
2: A tutaj wynik finansowy o tym mówi, że warto, bo film już ma 430 milionów, a budżet 100 milionów i przebił już pierwszą część. Mhm. No i...
1: Chyba ludzie są spragnieni. Ja mam wrażenie,
2: tak,
1: że to jest taka ta odrobina tej nostalgii, która gdzieś tam wciągnie do kina.
2: Jeżeli pierwszy film mówił o tym, czy właśnie trzeba być przebojowym i o odwadze, to ten film mówi o świecie mediów, o tym, że liczą się obecnie kliki, zasięgi i te wszystkie rzeczy instagramowe, tiktokowe, popularność i bardzo fajnie podeszli reżyserzy do tego tematu. Także serdecznie zapraszam, bo jest to naprawdę bardzo fajna komedia i świadczy o tym zresztą wynik w box office, bo jest to numer 1 obecnie od dnia premiery, czyli od majówki, więc serdecznie zapraszam.
1: No to dołączam się do tego zaproszenia. Czy coś jeszcze za chwilę dorzucimy?
2: Tak, ale tak, dorzucimy to po przerwie.
1: Dobrze, to za chwilę do Was wracamy. Bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Dużo rzeczy mamy do upchnięcia, więc musimy
2: 4
1: to
2: minuty.
1: Tak, w miarę w telegraficznym skrócie, więc proszę bardzo, panie Jakubie.
2: To jeszcze tylko szybko o tych, co dogrywamy, o tych tytułach. Michael, czyli o Michaelu Jacksonie dla fanów i nie tylko, bo świetna muzyka i fajny film. Super Mario, no tutaj nie trzeba bajki przedstawiać o dwóch hydraulikach braciach, którzy ratują świat i wszechświat.
1: I to nie są sąsiedzi.
2: Dokładnie.
1: To nie ta bajka.
2: I Pucio, no to tutaj dla najmłodszych bohater książkowy, świetna bajka, nabije rekordy popularności na rozpoczęcie przygody z kinem. No i przechodzimy do rzeczy ważnych, czyli do 13 maja. Przechodzimy migiem, że tak powiem. I nie są to te migi, które kupił minister Błaszczyk od Koreańczyków, bo to są z pełnym uzbrojeniem, ze świetną obsadą, z najlepszymi pilotami, czyli 13 maja Top Gun 40.

0: na dużym ekranie, więc wiesz.
1: Ja też nie, ale ja widziałem, bo chyba jak wchodził Top Gun Maverick, to chyba był i Top Gun grany. Tak mi się wydaje, że udało nam się załatwić ten film i go zagrać. Natomiast no musi zrobić wrażenie na dużym ekranie. Wydaje mi się, że po drugiej części, nawet po Mavericku,
0: mimo upływu lat,
1: to był zrobiony świetnie i nadal się dobrze ogląda, więc serdecznie Państwa zapraszamy, bo to kino to jednak rozrywka, tak, a tutaj w iście hollywoodzkim stylu. No i chcieliśmy powiedzieć też o filmach, które już niebawem, a będzie w czym wybierać.
0: Duże tytuły się będą
1: duże tytuły,
0: pojawiać,
1: bo to jest i Mandalorian, i Gorgu. Ale tu stwierdziliśmy poza anteną, że nie jesteśmy fanami sagi Gwiezdnych Wojen aż tak bardzo, ale wiem, że w Sochaczewie i nie
0: tym,
1: tylko,
0: tak?
1: Dokładnie, są i...
0: Nie, no nie możemy być ignorantami absolutnie,
1: oczywiście,
0: bo...
1: że nie. Była premiera, a czy 25 minut filmu pokazani znanym dziennikarzom, krytykom, influencerom. No i jest to ponoć powrót do korzeni, tak? Jest kilka innowacji, nowości. Ponoć, nie chcę może za bardzo spoilerować, ale nie ma tych pochyłych napisów. Natomiast no, premiera była chyba miesiąc temu, czy półtora, taki te zajawkowe 25 minut, więc może to poprawią, tego nie wiem. Natomiast 2 godziny filmu i krytycy byli bardzo zadowoleni. Powiedzieli, że taki powrót do solidnych korzeni Gwiezdnych Wojen, także serdecznie zapraszam fanów, bo właśnie dzisiaj albo już jutro, z tego co wiem, rusza przedsprzedaż biletów, więc warto wybrać dobre miejsce. No a 4 maja był chyba dzień Gwiezdnych Wojen światowy. Także no tak wszystko to w pobliżu, majowo,
0: no tak,
1: serdecznie.
0: May the Force. No tak, czwarty dzień maja,
1: Mistrz
0: dokładnie,
1: Yoda.
0: Wszystko się zgadza.
1: No, to raczej ja, bo ja jestem starszy tutaj. A, pamiętasz. No, dobra, ulubiona część Gwiezdnych Wojen twoja? Masz jakąś?
0: Nie.
1: Ja też nie, chociaż chyba Mroczne Widmo lubię. Z tych nowszych, to jest te nowsze, tam lata 2000, jak wchodziły z Tom, z Natalie
0: Portman. Nie. Wiesz co, ja nigdy ani Star Trek, ani Gwiezdne Wojny, gdzieś tam to kino science fiction.
1: Nie
0: do końca, bardziej może jeżeli już eksplorowanie kosmosu, to w postaci filmu Interstellar, to gdzieś może
1: w ten
0: tak
1: deseń,
0: bardziej,
1: w ten
0: tak.
1: kierunek. No i już wiemy, a ja na przykład Star Treka lubiłem, bo... W serialu oczywiście, jak w telewizji lata 90. no to Star Trek.
0: To robimy tak, Spock, teleportuj.
1: Dokładnie tak. I Łukasz też mi pokazuje mi właśnie, że już 4 minuty prawie mijają. To jeszcze tylko powiem, że przed nami Tom i Jerry, zawodowcy Guya Ritchiego, Minionki, Władcy Wszechświata, czyli He-Man, Straszny Film 6, Robin Hood, Wajana Fabularna. Będzie co wybierać.
0: Tak, i o tym jeszcze będziemy niejednokrotnie mówić w audycji Kinożerce w Radiu Sochaczew. Kuba Milewski był z nami. Dzięki.
2: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach jest już 19.
5: Niemal cała Polska z ostrzeżeniami przed burzami. MSZ chce wiedzieć, na podstawie jakich dokumentów Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Ósmoklasiści napisali pierwszy z trzech egzaminów końcowych. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w niemal całym kraju. Alertów nie ma tylko dla Podlasia i dla krańców wschodnich, a także dla północnego zachodu. W pozostałych regionach grzmieć może do późnego wieczora. W czasie burz mocniej popada. Spadnie nawet 20 mm deszczu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, w jaki sposób Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Chodzi o to, na podstawie jakich dokumentów przekroczył granicę, bo Ziobro ma unieważnione paszporty. Podejrzane o popełnienie 26 przestępstw były minister sprawiedliwości jest obecnie w USA. Będziemy zwracać się do strony amerykańskiej o informacje w tej sprawie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
6: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
5: Na ten moment nie ma planów wezwania ambasadora USA Toma Rose'a do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś i w weekend. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,30 zł, za benzynę 98 6,81, a za olej napędowy 6,93 zł za litr. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w warszawskim Wilanowie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
7: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
5: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi już język polski, a na nim Mały Książę, Kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który niektórych zaskoczył.
8: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza. Zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
9: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
10: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
5: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: Jak mogliście usłyszeć w wiadomościach, no burze te prognozowane i także mamy alert ten pierwszego stopnia wydany dla powiatu sochaczewskiego przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie, a brzmi on mianowicie tak. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy drobny grad. I to ostrzeżenie obowiązuje nas do godziny pierwszej, bo do tej pory zapowiadany jest taki stan rzeczy. Jutro dobijemy do 13 stopni, no i wtorek będzie pochmurny i deszczowy.
0: Sponsorem pogody była firma firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 11 maja, co w kalendarzu tym muzycznym, w 73 urodziła się Kasia Klich, którą doskonale znacie z przeboju Lepszy Model. Z kolei w 81 w wieku 36 lat pożegnaliśmy Boba Marleya, a 91, czyli dekadę później, grupa Roxette umieściła po raz czwarty na pierwszym miejscu listy w USA swoją piosenkę Joyride. Tak to właśnie wyglądało na przestrzeni lat w muzycznym świecie. 19 już za nami, moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam ponownie.

0: John Summit, który obok Armina Van Burena zagra podczas tegorocznego Asotu na stadionie Legii. To wydarzenie już 20 czerwca. Fani trensu z pewnością nie mogą się doczekać. A za to za chwilę w Radiu Sahaczew wywiad z Marią Madej. To autorka książki Nie nazywaj tego miłością, która miała właśnie swoją premierę i na jej tematy głównie. Porozmawiamy na 94,9. Bądźcie blisko.
1: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Maria Madej jest naszym gościem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Nie nazywaj tego miłością. Tak nazywa się książka, o której dziś sobie trochę powiemy. No i właśnie, co to jest to za książka, pani Mario?
8: Jest to książka, która porusza taki bardzo ważny temat, mianowicie toksycznych relacji między kobietą i mężczyzną, między ojcem a synem. Są to relacje, które później, szczególnie w przypadku jednego z głównych bohaterów, rzutują na jego dorosłe życie, na jego zachowanie, na to, że nie potrafił później on sam w taki dobry, normalny sposób wejść w relacje jako dorosły człowiek ze swoją partnerką. Książka akurat mówi, opowiada historię o Patrycji, której marzeniem jest pisanie, ma taką bardzo poetycką duszę i wyjeżdża na studia dziennikarskie do Gdańska i tam, jak to w czasie studiów, poznaje na dyskotece rok starszego chłopaka, studenta Politechniki. Akurat książka porusza tą relację między kobietą i mężczyzną, gdzie mężczyzna jest osobą dominującą, jest bardzo zranioną, a kobieta jest tą ofiarą, która nie potrafi stawiać granic, tym bardziej, że jest młodą dziewczyną i jeszcze na swój sposób życie jej tego nie nauczyło. Ale taka sytuacja może też być w drugą stronę. Może być kobieta dominująca, a mężczyzna, który nie potrafi stawiać granic i nie potrafi szanować samego siebie, czyli podporządkowuje się swojej partnerce. Nie chciałabym fabuły tutaj zdradzać.
0: No, fajnie by było, żeby każdy po książkę sięgnął i poczytał.
8: Bardzo oględnie to mówię. No, w przypadku tej książki główna bohaterka jest, tak jak wspomniałam, jest młodą dziewczyną. Czyli jeszcze nie poznała goryczy życia, jest pełna marzeń, pełna nadziei. Pierwsza miłość taka, jej się wydaje, że prawdziwa. I jest to też przykład tego, że to pierwsze zauroczenie, zaślepienie jest tak silne, że otoczenie mogłoby wskazywać, mówić, słuchaj, ten chłopak nie jest dla ciebie. Do tej osoby to nie dociera. I samo to, ja przedstawiłam taki proces jej znikania, jej podporządkowania się Markowi. I ten właśnie proces pokazuje, że ona na początku w ogóle tego nie dostrzega. i się wydaje, że to jest troska, że to są sytuacje, które ją spotykają, wynikają zupełnie z innych pobudek, a nie z kontroli czy z podporządkowania siebie. I nie odczuwa tego jako toksyczny związek na początku, zresztą bardzo długo, zanim się zorientuje, że coś jest nie tak.
0: No to dlaczego pani zdaniem właśnie tak wiele osób myli kontrolę, zazdrość, takie uzależnienie emocjonalne właśnie z miłością? To jest to zaślepienie, zauroczenie, to co się pojawia na początku każdego związku?
8: Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to wynika właśnie z tego takiego zachłyśnięcia się faktem, że ktoś na ciebie zwrócił uwagę, że ktoś nagle mówi do ciebie miłe słowa, obiecuje i sprawia wrażenie, że się jest jedyną na świecie, osobą najważniejszą w jego życiu i to jest takie otumanienie, bym to powiedziała tak kolokwialnie.
0: A skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby taką historię poruszyć, taką książkę napisać?
8: Wie pan, to ja jestem w ogóle z wykształcenia nauczycielem. Co prawda mam wykształcenie artystyczne, bo jestem z wykształcenia muzykiem i jeszcze byłam doradcą metodycznym w zakresie sztuki. To też moje spojrzenie na wszystko jest troszkę tak z punktu widzenia artystycznego, a jak wiadomo, artyści więcej czują niż mówią i łatwiej czasami jest właśnie ubrać to w fabułę, swoje spostrzeżenia. Ale sam ten temat tej toksyczności, tych relacji i narcyzmu albo zranienia właśnie osoby w dzieciństwie, która później nie potrafi budować własnego życia w sposób taki konstruktywny. Jest bardzo dużo w social mediach takich informacji i to mnie właśnie zastanawiało, dlaczego tak dużo się o tym mówi. Zresztą ja zawodowo jako nauczyciel też patrzyłam na dzieci, na młodzież, którzy albo pochodzili z jakichś patologicznych środowisk, albo niekoniecznie byli po prostu bardzo zranieni, albo za duże oczekiwania rodziców były w stosunku do nich i ta młodzież sobie też nie radziła z tymi emocjami, czyli na swój sposób pewne relacje nawet z dzieciństwa, no każdy człowiek musi to przepracować. Tak mi się wydaje też, że zrzucanie winy na rodziców, że moje życie się nie układa, jest to też na swój sposób takie samo usprawiedliwienie siebie. No trzeba stawiać nawet pewne takie granice w tym dorastaniu czy w życiu dorosłym. Nie można się zakotwiczyć, zakorzenić w tej przeszłości. Trzeba się po prostu nauczyć też zamknąć drzwi do przeszłości i żyć własnym życiem. No, mój główny bohater tego na swój sposób nie potrafił, jeżeli chodzi o tą płeć męską, o matkę.
0: I to jest to, co dokładnie chciałaby pani przekazać swoim czytelnikom, tak? W tej książce jest taka puenta trochę.
8: Tak, tak. To znaczy chciałabym przede wszystkim przekazać taką informację, że mimo, że tam ta środkowa część jest taka bardzo bolesna w tej książce, ale wynika tam z samej treści, że każdy człowiek zasługuje na piękną i dobrą miłość, która nie boli, która nie rani. I to nie tylko chodzi mi tutaj o tą główną bohaterkę Patrycję, że ona zasługuje na piękną i dobrą miłość, ale ten Marek też na nią zasługiwał, ale jej dzieciństwo nie otrzymał, ponieważ były stawiane w stosunku do niego bardzo wysokie wymagania, bardzo dziwaczne, wręcz patologiczne. Nigdy przez swojego ojca nie został zaakceptowany. Traktowany był zawsze jako mięczaka, że jest, no nie spełnia jego oczekiwań. Nie chcę też zdradzać tutaj za dużo informacji.
0: Ale już jakieś reakcje, no bo książka już wyszła, więc wiele osób też po nią sięgnęło. Wracają jakieś takie reakcje czytelniczek i czytelników, no które, nie wiem, panią poruszyły najbardziej właśnie po premierze tej książki?
8: Tak, tak. Miałam wiele telefonów tutaj też od przyjaciół, znajomych, którzy już czytali tą książkę, że byli bardzo wzruszeni. No i jeszcze przy okazji dodali, bardzo się cieszyli, że pokazałam później tą piękną stronę miłości. Takie trochę zakończenie bajkowe, dodając po prostu nadziei i otuchy, że taką miłość można spotkać. No, no, trzeba spotkać drugą osobę, która patrzy na świat takimi samymi oczami jak my, to wtedy ta relacja między nimi na pewno będzie się dobrze układać. To podstawą, podstawą każdego związku jest szacunek. Jeżeli siebie nawzajem szanujemy, dajemy sobie przestrzeń do życia, to na pewno taki związek będzie udany.
0: No właśnie miałem takie pytanie, co powiedziałaby pani osobom, które właśnie tkwią w relacji podobnej do tej opisanej w książce, ale chyba to by było to, co przed chwilą usłyszeliśmy.
8: Tak, nie będę tutaj zdradzała treści książki, ale problem bardzo złożony. To są sprawy tak indywidualne, że to jest trudno komuś radzić, że czy ma odejść, czy ma zostać. No, na pewno musi nauczyć siebie kochać, siebie szanować. To jest podstawa i w tym momencie nauczy się też stawiać granice. Najpierw siebie pokochaj, a potem kochaj innych.
0: Ale na szczęście chyba dziś więcej się mówi o tym wszystkim, o takiej manipulacji, o tej przemocy psychicznej w relacjach niż kilka czy kilkanaście lat temu.
8: Tak, jest to problem bardzo powszechny. I mam znajomą, która jest psychologiem i bardzo dużo teraz ma takich spotkań terapeutycznych z młodzieżą i przykre to jest, smutne, ale za każdym razem podczas takich sesji jednak ta młodzież wraca do problemów rodzinnych i obwinia za to, co się z nim dzieje w tej chwili rodziców. Także przerażające. Nie jest to rokujące dobrze na przyszłość.
0: Takie trudne tematy jeszcze się pojawią? Właśnie, czy planuje pani kolejne książki w podobnym takim emocjonalnym klimacie?
8: To znaczy, to jest według moich takich planów. Pierwsza część serii Spotkajmy się pod Mickiewiczem. Druga część jest poświęcona Lenie. Lena jest zupełnie inną osobowością, bo ona wybiera medycynę, jest lekarką, będzie chciała nieść pomoc ludziom, ale przede wszystkim ma zupełnie inny charakter niż Patrycja. Patrycja była bardzo wrażliwa, subtelna, a Lena jest bardzo zorganizowana, pragmatyczna, logiczna, z predyspozycjami matematyczno-fizycznymi, bo miała dylemat, czy wybrać medycynę, czy informatykę. Także zupełnie z inną aurą jest ta druga część, ponieważ główna bohaterka ma inny temperament.
0: Czyli mamy Patrycję i Marka w pierwszej części, Lena będzie w drugiej i domyślam się, że Karolina to będzie część trzecia. I będziemy zamykać wtedy całą trylogię, tak?
8: Tak, tak. Karolina akurat wybiera się dostaje się na Akademię Muzyczną, marzy o karierze pianistki, o koncertach od Paryża po Nowy Jork, także trzecia część planowana jest taka bardziej w klimacie podróżniczym. Już będziemy zwiedzać sale koncertowe i te wszystkie niuanse życia artystycznego.
0: No to w takim razie z niecierpliwością czekamy na te kolejne części. Jak na razie to zachęcamy, jeżeli ktoś nie czytał, żeby sięgnąć Nie nazywaj tego miłością, czyli właśnie po pierwszą. Maria Madej była naszym gościem. Dzięki, piękne.
8: Dziękuję bardzo, dziękuję.
5: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: bez śmiecenia. Proszę bardzo, takie proekologiczne święto dziś w kalendarzu, w poniedziałek, 11 maja. Wśród tych nietypowych recykling i segregacja to słowa, z którymi trzeba się dziś polubić, a najlepiej nie tylko od święta. Dobijamy do 20, o pełnej w Radiu Sochacze w wiadomości te z kraju i świata. Zostańcie na 94,9.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: somebody else.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.
8: Na zegarach jest już 20.
9: 14 regionów z burzowymi alertami. Leśnicy zaczynają walkę z czasem po pożarze w Puszczy Solskiej. Za chwilę też wyniki badania śląskiej tożsamości. Miriam Lipińska. Wieczór będzie burzowy, ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą niemal całego kraju. Burze, ulewy i silny wiatr ominą tylko Pomorze Zachodnie i wschód kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
10: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
9: Wraz z przejściem tego burzowego frontu zrobi się chłodniej. Możliwe też przymrozki. Ciepło wróci do nas prawdopodobnie dopiero w weekend. A nocne przymrozki i susza bardzo mocno dają się we znaki rolnikom. Już wiadomo, że zbiory rzepaku, jęczmienia czy niektórych warzyw będą mniejsze. Rolnicy zwracają też uwagę na inne problemy.
11: Na razie nie obserwujemy też jakichś wzrostów cen zboża. Mamy praktycznie cały czas w tej samej cenie, bardzo niskiej cenie. Około 70 paru złotych. To jest cena, którą mieliśmy 15 lat temu, prawda? A ceny nawozów wtedy były zupełnie inne.
9: Mówi rolnik Adam Bork z Załucza pod Lublinem. Rolnicy oceniają, że tego roczna susza jest szczególnie dotkliwa, nieporównywalna z tą sprzed roku czy dwóch lat i ostrzegają, że na pewno przełoży się na ceny na targowiskach czy w sklepach. Trwa dogaszanie potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wcześniej szacowano, że ogień strawił 300 hektarów lasów, ale już wiadomo, że spalony teren jest znacznie większy. Jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński, największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych, czyli niemal tyle, ile nadleśnictwo pozyskuje w ciągu całego roku. Ale to nie jedyny problem.
12: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany. I to może być przy okazji tej jednej katastrofy, może być druga katastrofa biologiczna obok na tych drzewostanach, które po prostu nie zostały przez ogień strawione.
9: Wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Ogień zauważyła pracownica Lasów Państwowych na tak zwanej wieży strażniczej i to ona powiadomiła służby. Przyczyny pożaru ustala prokuratura. Coraz więcej Ślązaków na Śląsku. Jak wynika z raportu naukowców z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, śląską tożsamość deklaruje 30% mieszkańców regionu. To więcej niż w ostatnim spisie powszechnym. Badacze mówią wręcz o śląskim przebudzeniu i jako jeden z powodów podają starania o uznanie śląskiego za język regionalny, mówi jeden z autorów badania, dr Tomasz Słupik.
13: To, co ja nazywam górnośląskim przebudzeniem i w wymiarze politycznym, teraz on trochę przygasł, ale przede wszystkim w wymiarze kulturowym, jest to coś niezwykłego, dlatego że ponad dwie dekady nigdy bym sobie nie wyobrażał, że Hamlet czy Tolkien może zostać przetłumaczony na śląskie.
9: Badacze wskazują, że wciąż za mało jest śląskości w sferze publicznej, bo ta tożsamość nadal jest sprawą prywatną. Śląski język, zwyczaje czy tradycje są przekazywane głównie w rodzinnym domu.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
6: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Bartek Staniaszek, czas na sport. Ten mecz to najlepsza wizytówka Ekstraligi Rugby. W niedzielne popołudnie kibice tłumnie przybyli na sochaczewską Marakanę i obejrzeli powtórkę minionego finału rozgrywek. Niestety z takim samym rozstrzygnięciem. To Aventa Pogoń cieszyła się ze zwycięstwa nad Orlen Orkanem 21-17. Gospodarzom zabrakło niewiele. Ekipa Macieja Brażuka i Tomasza Malesy długo prowadziła, ale oddała pole gry gościom, którzy w końcowych minutach pokazali moc. W koszulce Pogoni zagrał Michał Gadomski.
14: Doświadczenie bardzo dziwne, lecz nie ukrywam, że bardzo chciałem wygrać ten mecz. Dziwne ze względu na to, że wychowałem się z tymi chłopakami, grałem z nimi od 6 roku życia z niektórymi. Zdobywałem największe sukcesy, lecz bardzo chciałem to wygrać i mi się udało, na całe szczęście.
15: Co tam będzie w tym sezonie, jeżeli chodzi o tabelę? No bo nie ukrywajmy, obie te drużyny walczą o medale. To się nie zmienia.
14: Co będzie? Na pewno grałem półfinały, prawdopodobnie z Arką Gdynia. Jeszcze mamy mecz z Budowlanem i Lublin.
15: Tu nie powinno być niespodzianki.
14: Prawdopodobnie będzie niespodzianki, zobaczymy. W sporcie wszystko jest możliwe. Drużyna Orkana ma trochę cięższą przeprawę, bo grałem dwóch meczów z Ogniem Sopot. Wiadomo, jedne z lepszych drużyn w Polsce, co wszystkie te mecze na szczycie udowadniają. No i co? I mam nadzieję, że zobaczy się z drużyną Orkana w finale ponownie.
0: Pozostała ostatnia kolejka, ale na niespodzianki nie ma co liczyć. W półfinałach zagrają Lider, Pogoń i Arka oraz Orkan i Ogniwo. Pierwsze spotkanie w Sochaczewie, rewanż w Sopocie. W meczu o pozostanie w Ekstralidze zagrają KS AZS AWF Warszawa i Budmex Rugby Białystok. Piłka nożna. Na koncie Promyka pojawiło się zwycięstwo numer 4 w ramach rozgrywek piątej ligi. W sobotę drużyna trenera Macieja Przybylskiego wygrała z Prochem Pionki 3-2. Trener Krzysztof Bargieł nieźle naoliwił swoją maszynę, która rozniosła rezerwy Zorzy, Szczawin Kościelny 6-1. Mecz płockiej klasy B rozegrano w sobotę. Tego samego dnia grał także Gotthard, który zremisował w Rybnie 1-1 z drugim zespołem Chopina Sanniki. Bzura za 3 punkty w warszawskiej klasie B. W niedzielę drużyna Piotra Chmielaka wygrała zacięte spotkanie w Bożencinie 5-4, a autorem aż 4 trafień w biało-zielonych barwach był Patryk Wyrębowski. Do swojego dorobku 3 punkty dorzucił rezerwowy zespół Promyka. Porażkę poniósł za to Piast Feliksów. Nasze cheerleaderki Red Fire z kolejnym wielkim sukcesem. W niedzielę sochaczewska grupa stanęła na podium 3. ogólnopolskiego turnieju formacji tanecznych w Końskich. Drużynie udało się wywalczyć zaszczytne 2. miejsce.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
6: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
7: I 20 to już tylko historia. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam. To moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew i szybkie pozdrowienia dla Ignacego i Franciszka. To z okazji imienin.

0: chwilę w Radiu Sochacze wrócimy do tego, co o poranku działo się na 94,9, czyli do rozmowy z dyrektorem Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą, Radosławem Jarosińskim. Jak nie słyszeliście, to warto zostać z nami, bo będzie między innymi o atrakcjach przygotowanych na Noc Muzeów.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
1: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: To jest powtórka audycji.
4: A naszym gościem jest Radosław Jarosiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: To będzie Pana pierwszy publicznie zabrany głos w sprawie przyznania jednak funduszy i to sporych przez Ministerstwo Kultury na renowację sztandaru 68. Pułku Piechoty, który próbują Państwo ratować od dłuższego czasu.
5: Tak, możemy się pochwalić sukcesem, udało się, chociaż tutaj bardzo dużo osób o to zabiegało i naprawdę gdybym miał wszystkim podziękować, to by nam pewnie czasu antenowego nie starczyło. Przyszło do nas pismo w piątek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało nam na ratowanie sztandaru 250 tysięcy w rozłożeniu na 2 lata. No i w związku z tym teraz bardzo musimy szybciutko przystąpić do wyłonienia pracowni, która zrealizuje konserwację sztandaru i jak najszybciej oczywiście próbować nasz sztandar przekazać do konserwacji.
4: Na czym to będzie polegało? Dlaczego to jest takie drogie?
5: No jest to bardzo żmudna praca, która polega na tym, że wszystkie uszkodzenia, wszystkie bajorki, tak zwane hafty, muszą być dokładnie udokumentowane. Muszą być zdjęte z płatu jedwabnego i ponownie naniesione, naszyte nicią. No to jest taka ciężka benedyktyńska praca, dlatego no, czasu jest niewiele i no, jak najbardziej pośpiech wskazany. Zwłaszcza, że jeszcze do tego dochodzi kwestia zabezpieczenia odpowiedniego całej tkaniny, żeby zatrzymać jakiekolwiek procesy degradacyjne, które tam mogą się nam w najbliższych latach pojawić.
4: Czyli ta zasadnicza konserwacja w tym roku, a ta druga część prac w przyszłym co będzie obejmowała?
5: Sztandar, a w zasadzie chorągiew składa się z 2 płatów. Czyli na ten rok jest przewidziana konserwacja 1 z 2 płatów, a przyszły rok to kolejny płat.
4: Oba odnalezione, rozumiem, w kance pomnechu.
5: Tak, tak, tak. Cała chorągiew znaleziona była w jednym miejscu.
4: Ale docelowo zamierzacie, i tutaj też takie pytanie, bo była prowadzona zbiórka publiczna na renowację tego sztandaru. Chcecie też z tych pieniędzy skorzystać, bo docelowo myślicie o odpowiedniej ekspozycji.
5: No, uczciwe by było wobec tych, którzy przekazali nam środki, żeby wydać je na działania związane ze sztandarem, albo na bezpośrednią jego konserwację, albo działania mające na celu przyszłe jego zabezpieczenie, no bo to, że zakonserwujemy sam sztandar, wcale nie wyczerpuje wszystkich działań, które muszą być podjęte, żeby zacząć go prezentować, zacząć go pokazywać ludziom.
4: Już kiedyś chyba o tym rozmawialiśmy na antenie, że to nie będzie tak, że sztandar odzyska swoje kolory na przykład.
5: Nie, on przebywał w bardzo niekorzystnym środowisku, zanurzony w roztworze, który wytworzył się po dekompozycji kanki metalowej. W związku z tym to są jakieś związki żelaza, rude, jakbyśmy to powiedzieli, jakbyśmy to opisali obrazowo, które trwale odbarwiły sztandar i na pewno nie obejrzymy już go w takim stanie, jakim on kiedyś się znajdował w czasach użytkowania.
4: Będzie ten ślad ukrycia, pozostanie na nim na zawsze, ale może to też dobrze, bo przy okazji można opowiedzieć historię, dlaczego taki kolor ma.
5: No myślę, że to jest prawda, że jakiś dramatyzm, jakaś emocja związana z tym, że on przeleżał tyle czasu w ziemi, że był ukrywany, pozostanie w postaci tego trwałego, tej trwałej skazy na tej tkaninie.
4: Tyle o sztandarze i przechodzimy do kolejnego ważnego wątku, a mianowicie do Nocy Muzeów, bo ta już w najbliższą sobotę. Oczywiście Muzeum Ziemi Sochaczewskiej jak zawsze włącza się w te obchody, bo to jest takie trochę muzealne świętowanie. Co w programie?
5: No tak, jak zwykle, jak co roku współpracujemy z pozostałymi placówkami muzealnymi, czyli z Muzeum Kolei Wąskotorowej, z Domem Urodzenia imienia Fryderyka Chopina. Zaczynamy od spaceru historycznego ulicą Trauguta. Uczestnicy dostaną karnety biletów i po przejściu do Muzeum Kolei Wąskotorowej będą mogli wsiąść do pociągu i pojechać do Chodakowa, a następnie dostać się do Żelazowej Woli i skorzystać z dalszych atrakcji. Ci, którzy się nie zdecydują oczywiście na wyjazd do Żelazowej Woli, czy na pobyt w Muzeum Kolei Wąskotorowej, a poza tym no, jedno drugiemu nie przeszkadza, bo można między tymi placówkami oczywiście się swobodnie w ciągu dnia i kawałku wieczoru poruszać, no będą mogli skorzystać też z naszej atrakcji, a tegoreczna Noc Muzeum upłynie nam pod znakiem roweru, czyli gwoździem programu będzie interaktywna wystawa rowerowa Wsiadaj i jedź zabytkiem. Kilka, a nawet kilkanaście rowerów zabytkowych zostanie sprowadzonych do muzeum i będzie można się na tych rowerkach przejechać. Mówię rowerkach, bo część jest, są to rowery dziecięce. Także to nie jest tylko atrakcja dla dorosłych. Poza tym oczywiście będą z nami stowarzyszenia, będą z nami organizacje, z którymi co roku współpracujemy, czyli Grupa Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i tu też będzie temat rowerowy, bo zamierzają przedstawić sylwetkę żołnierza, ale rowerzysty, kolarza tak zwanego. Poza tym Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna, tu też jak zwykle będzie to rekonstrukcja września 1939 roku. Sochaczewska Grupa Odkrywców Historii, która też z nami we wszystkich prawie uroczystościach, we wszystkich prawie imprezach uczestniczy i tutaj atrakcją, która cieszy się niezmiennie popularnością, jest tak zwana piaskownica, czyli poszukiwanie skarbów na muzealnym skansenie, poszukiwanie różnych drobnych przedmiotów, czyli można powiedzieć, że zachęcamy młode pokolenia detektorystów do odnajdywania, do poszukiwania śladów historii na terenie ziemi sochaczewskiej. No i też stoisko będzie miało swoje PTTK, w związku z tym też to będzie, z tego co wiem, tematyka częściowo związana z wycieczkami rowerowymi. Poza tym odbędą się dwie prelekcje, jedna w wykonaniu pana Jerzego Misiaka, byłego dyrektora Kampineskiego Parku Narodowego. Jest to osoba, która była swego czasu bardzo zaangażowana w zbieranie różnych historii, takich dosyć niecodziennych o Puszczy Kampinoskiej, autor książek. Także wydaje mi się, że to spotkanie będzie bardzo ciekawe. Poza tym Tomasz Stopiński, członek Muzealnej Grupy Historycznej, przedstawi unikalne dokumenty dotyczące majora Feliksa Kozubowskiego, które od kilku lat już zbiera, w zasadzie śledzi, bo są to kopie, które pozyskuje z różnych archiwów i są to dokumenty, które prawdopodobnie podczas tej prelekcji po raz pierwszy ukażą się oczom uczestników tej prelekcji.
4: Brzmi obiecująco. Jeszcze podpytam o te rowery, bo one będą stare, jak stare, wiemy.
5: Mam informację, że będą zabytkowe, no to czyli raczej nie chodzi o współczesne sprzęty, a jak one będą stare, no to...
4: To się okaże.
5: To się okaże dopiero podczas Nocy Muzeów. No tutaj mam informację, że może być ich nawet kilkanaście.
4: To zapraszamy serdecznie. Jeszcze już kończymy, tylko tak na zakończenie podpytam, bo widziałam ogłoszenie w mediach społecznościowych, taki wpis, że szukacie wolontariuszy do muzeum.
5: To jest taka, można powiedzieć, szersza akcja, która ma na celu zachęcić młodzież do zapoznania się z pracą muzealnika, zapoznania się z historią, no a także do dosyć, można powiedzieć, dla niektórych ciekawego spędzenia wakacji. No bo umożliwia to poznanie, że tak powiem, muzeum od podszewki, od tej drugiej strony. Może niektórzy marzą o tym, żeby zajrzeć, co mamy w magazynach, jak to wygląda. Będą mieli właśnie okazję się przekonać, wziąć udział być może nawet w inwentaryzacji, w jakichś naszych działaniach muzealnych, które... No kto wie, może wykształcą nam jakiś przyszłych pasjonatów historii, przyszłych muzealników, którzy kiedyś przejmą Sochaczewskie Muzeum.
4: Stery.
5: Tak jest.
4: Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Na wydarzenia, na Noc Muzeów. Właśnie, panie dyrektorze, ja przez chwilę pomyślałam, czy my podaliśmy godzinę?
5: Już naprawiamy ten błąd. Jesteśmy dostępni od godziny 16 do godziny, myślę, że 23, no 22 to z reguły już następuje takie trochę wygaszanie, bo to już jest noc, już rekonstruktorzy chcą też jechać do domu się przespać, w związku z tym takie, jak ktoś chce trafić na prezentowane przez nas atrakcje, to myślę, że 16, 22 to jest najlepszy moment, aczkolwiek jeszcze później też przez jakiś czas będzie muzeum można zwiedzać.
4: I to oczywiście w sobotę 16 maja. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą Radosław Jarosiński.
5: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w sobotę.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Co w okolicy, to dla Was sprawdzamy w Radiu Sochacze w Święto Lnu, czyli największa impreza plenerowa u naszych sąsiadów w Żyrardowie. Znamy gwiazdy, które od 26 do 28 czerwca zagrają na scenie na łące przy Ekoparku. To Velvet, Tede, Grzegorz Chyży, Lanbery, Young Leosia czy Kuba Szmajkowski. No i czytam też, że podczas wydarzenia odbędzie się parada miejska, nie zabraknie również stoisk gastronomicznych. A jak słyszycie muzycznie, mocno przekrojowo, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Polecamy. Więcej o tegorocznym Święcie Lnu przeczytacie także na tusochacze.pl.
1: Moja i twoja muzyka. Reklama.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.

przed pankracem nocą przymrozi, lato będzie przepadziste, a jesienią czasy dżdżyste. Taką mądrość znajdziemy dziś w kalendarzu. No tak, ogrodników przed nami. Od jutra kolejno pankracy, serwacy oraz bonifacy świętują. Przymrozić? No nie przymrozi, ale popada. Jutro parasole zabierzcie za sobą, przydadzą się i max do 13 stopni. Radio Sochaczew.

Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.